0: Radio Darmstadt.
1: Radadadada. Hallo, guten Abend. Es ist 19 Uhr, ich heiße Jacek Sabok, ich bin von der internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib den Ton, und die nächsten 2 Stunden werden auf Polnisch moderiert.
2: Minęła 19 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
3: Danuta?
1: Dokładnie, tak nazywa się audycja. Ja się nazywam Jacek Sabok, serdecznie Państwa witam w kolejnej w tym roku Danucie, jedynej w tym miesiącu, ponieważ Danuty są w 3 i 5 piątek miesiąca, a 5 piątków już chyba w tym roku nie mamy, jeżeli dobrze pamiętam. Zatem, Szanowni Państwo, przypomnienie, oj, zachrypło się, dawno nie mówiłem do mikrofonu, przypomnienie mojego internetowego alterego, i to dziś dość ważne, ponieważ mamy aż 2 konkursy, które będziemy rozwiązywali w oparciu o internet, dlatego warto te 3 słowa wyszukać w internecie, wpisać sobie do Facebooka i pośledzić dzisiaj fanpage, ponieważ no, są do zgarnięcia ciekawe rzeczy.

0: Kant.
1: No i część dżinglowa za nami. Jestem, witam ponownie, Jacek Sabuk przy mikrofonie. Niezmiernie miło mi Państwa powitać w mojej autorskiej audycji, która właśnie nazywa się Danuta. Ja się nazywam Jacek, muzykant, jak już padło. Szanowni Państwo, w dzisiejszej odsłonie będzie chyba najszybciej do tej pory. Co prawda znowu audycja potrwa 2 godziny, tak jak zawsze, do 21:00, ale dziś bardzo szybki temat motoryzacyjny, a także nowy blok zasadniczo w audycjach Danuta, bo trzecia edycja polonijnego sprawdzianu językowego Pollingua, który także jak najbardziej będzie w temacie motoryzacji. Dyktando nam przeczyta osoba tutaj z rejonu, z okolic, związana mocno z motorsportem, z sim racingiem, z grami na symulatorach, z jazdą na gokartach, a także muzyk Andrzej Dziekoński, szerszej publice i kolegom i kumplom znany jako Andrzej Dixon. A już w studiu jest ze mną gość dzisiejszej audycji i to jest niesamowite, bo ja posiadłem wiedzę dosłownie 2 godziny temu, że mało kto wie, jak się nasz gość nazywa. Okazuje się, że pan Jacek Pydys, który siedzi przede mną i przyjechał do studia bardzo szybko, wcale nie nazywa się pan Jacek Pydys, tylko
2: nazywam się Jacek Pydyś.
1: Jest to pan Jacek Pydyś.
2: Dokładnie.
1: Okazuje się, że tutaj ze względu na zamieszkanie i działalność w niemieckich warunkach łatwiej było po prostu z końcówką S.
2: Dokładnie tak było i tak jest, dlatego że nawet w dokumentach czy w urzędach niemieckich niestety nie ma takich liter, które by w ogóle odzwierciedlały ten si na końcu, więc no, zostało sy i nikogo nie wyprowadzam z tego błędu. Jestem Jacek Pydys.
1: Jest pan Jacek Pydys, czyli Pydyś. Ja zradzam to państwu. Taka jest forma poprawna i jedynie racjonalna, ale Pydys jak najbardziej obowiązuje. Panie Jacku, no pierwsze pytanie do takiej osoby związanej tak głęboko i mocno z motorsportem jest takie, jak droga, jak się jechało?
2: Szybko.
1: Szybko. I takiej odpowiedzi się właśnie spodziewałem. To jest fenomen, że osoba, która mogła tutaj przylecieć helikopterem, przyjechała sobie busem zamiast samochodem wyścigowym. Wydaje mi się, że dlatego, że nie kusi, tak? Czy to jest jakiś sentyment do dużego gabarytu?
2: Nie, no używam też do pracy takiego gabarytu i również bardzo dobrze się czuję w takich samochodach. Aczkolwiek, no oczywiście w szybkich samochodach,
1: dużo lepiej.
2: Bezpiecznych samochodach i wyścigowych, no oczywiście jest to inny komfort, o ile w ogóle można o komforcie mówić w tym przypadku, ale wtedy to jest w ogóle inne życie.
1: Inna bajka.
2: Inna bajka, w ogóle tak jest.
1: Dobrze, ja tu się posłużę takim cytatem, który znalazłem na pana temat, bardzo ciekawym cytatem i tu musimy zawrzeć pewną deklarację na początku naszej audycji. Otóż, kiedy dziennikarz portalu Rally and Race zaprosił pana do wywiadu, na pierwszy swój wywiad, taki poważniejszy, zdążył zadać panu całe jedno pytanie. I pan odpowiadał 1,5 godziny.
2: Tak było.
1: Tak było.
2: Pytanie brzmiało, jak to się zaczęło i na tym...
1: I na tym się pytania zakończyły.
2: Na tym pytanie się zakończyło i zacząłem po prostu wypowiedź, która no, trwała, tak? Oczywiście nie skończyłem tej wypowiedzi, nawet nie dokończyłem, nawet do połowy prawdopodobnie nie doszedłem, no bo jest co opowiadać i to są naprawdę bardzo fajne, ciekawe, no i dla niektórych niesamowite rzeczy, które właśnie...
1: To się zgadza. Ja już troszeczkę wiedzy pozyskałem od pana i to są niesamowite rzeczy. Wiele rzeczy jest nieoczywistych bardzo, to też poruszymy. No ale tą deklarację chciałbym zawrzeć. Czy pan pozwoli mi zadać ze 2, 3? Czy mogę po prostu w tej chwili opuścić studio, tylko to dyktando włączymy i pan sobie do tych 2 godzin doleci?
2: No podejrzewam, że
1: byłby
2: w stanie po prostu aż tak długo rozmawiać i podejrzewam, że też nie wszystko bym przekazał, a może nawet bardzo mało bym przekazał tego, co mam do przekazania, ale no byłbym w stanie. Ale nie, oczywiście, że pan tutaj, że tak powiem, zarządza.
1: I tak, spróbuję to zmoderować.
2: Dokładnie.
1: Spróbuję.
2: Tak, dokładnie.
1: Nie padło jeszcze najważniejsze tak naprawdę, bo troszkę się skupiliśmy nad pana nazwiskiem, a jest ono dość dużej liczbie ludzi, a szczególnie tych, którzy przyszli na antenę razem z panem, czyli pana fanów, dobrze znane. A czym pan się w ogóle zajmuje?
2: No, całkowicie odrębnym tematem, to znaczy, no, mam kilka firm budowlanych, które ciągnę, że tak powiem, do góry, próbuję to rozbudowywać. Są różne czasy, były różne czasy, ale daję radę.
1: I w efekcie tego może się pan zajmować tym, co jest tematem naszej dzisiejszej audycji.
2: Dokładnie tak.
1: No. Czyli motorsport w takim najszybszym, najprawdziwszym i najmocniejszym wydaniu.
2: Dokładnie tak. No bez, że tak powiem, zaplecza finansowego. To praktycznie niemożliwe w tym kraju i w ogóle wszędzie. To każdy wie, który zaczął lub pragnie lub ma w planach rozpocząć, to wie dobrze, że no niestety boli.
1: Czyli w takiej krótkiej pibułce pan jeździ wyczynowo, wyścigowo, na torach wyścigowych, samochodami typu Porsche, czy różnymi samochodami?
2: To znaczy...
1: Jest pan w teamie Porsche chyba, tak?
2: No w tej chwili akurat tylko i wyłącznie Porsche, ale bywało i BMW. No chyba raczej nic więcej. BMW było kilka razy epizody w 24-godzinnych wyścigach Nürburgring, ale później, jeśli przesiadłem do Porsche i moje prywatne też zakupiłem, to raczej już bardziej gustuję w tego typu autach, bo no jest to całkowicie odrębny i inny temat jazdy BMW na przykład, oczywiście też wyścigowym i profesjonalnym w pełni, a Porsche, no to są takie, no jest taka lekka
1: różnica,
2: no bo to różnica, bo to nie można powiedzieć, że ten jest lepszy, szybszy, nie, to nie o to chodzi, ale no po prostu, no ten smak troszeczkę jest inny.
1: To znaczy, ja nie oczekuję, że pan wymieni mi tutaj teraz 40 modeli samochodów. Porsche już jest taką gwarancją emocji i jakości, że no można tutaj pozostać na dłużej i głównie właśnie na tym samochodzie i na tym torze, o którym już pan wspomniał, czyli Nürburgring, się skupimy, ale, no motyw przewodni nam jest potrzebny i gdzieś... Ta droga właśnie, którą pan cały czas przemierza, powinna nas poprowadzić. Ja mam taki jeden ze stałych praktycznie zespołów, który wydał 3 płyty, to nie jest dużo, i on już nie koncertuje, a w większości moich audycji się przejawiają ich utwory. I akurat tak się składa, że formacja to akurat w utworze Droga Długa Jest.

0: takie oto grzeczne, delikatne przetarcie. Ja się cieszę, że pan Jacek już powiedział, że to jest jego muzyka. Tak, trafiliśmy z otwarciem, udało się trafić w klimat gościa. Świetnie. Teraz jest taki moment, w którym musimy państwa przygotować na dwie różne aktywności konkursowe tak naprawdę, bo już ogłosiliśmy konkurs, tylko jeszcze nie zadaliśmy pytania na antenie. Zatem robimy to. Konkurs trwa na Facebooku, na fanpage'u Jacor Muzykant oraz Jacek Pydys Live to Race. Takie dwa fanpage'e. Tam znajdziecie na samej górze, na obu tych fanpage'ach, pytanie konkursowe i brzmi ono, ono jest otwarte. Chodzi o to, żebyście nas państwo AI-em nie zmietli z powierzchni Ziemi w przeciągu pół milisekundy. I pytanie jest takie, ja nawiążę, że pan Jacek ma pseudonim przydomek Sensei na torze Nürburgring i to jest przydomek nazwany przez współzawodników i kibiców, nie przez jego samego. I tych samych państwa prosimy o nadanie przydomku dla jego samochodu. To jest właśnie pytanie konkursowe. Post znajduje się na naszych fanpage'ach. Wystarczy wejść i udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi. Chodzi o odpowiedź kreatywną. Zdecydowaliśmy się upoważnić jedną osobę do trzech możliwości. Trzy różne propozycje może dać jedna osoba. Konkurs kończymy mniej więcej za 15, za 10, 21. I rozstrzyga go pan Jacek oczywiście. Nazwa, która najbardziej mu będzie leżeć, która mu się spodoba, wygra przejazd po torze, tak? Zgadza się do tej pory?
1: Tak, zgadza się. Autem jeszcze można przyjechać.
0: Właśnie to pan dopowie.
1: No właśnie, więc w ramach treningów następnego wyścigu, który odbędzie się 12-13 września, czyli 11 września będą treningi do tego wyścigu, do tych dwóch wyścigów i tam jako nagrodę zafunduje zwycięzcy przejazd w pełni profesjonalnym po nitce całego toru, czyli NLS, łącznie z wszystkimi zawodnikami, którzy będą też w tym czasie trenować, czyli wszystkich klas samochodowych, samochodem Porsche Cayman 718 GT4 RS prawdopodobnie, więc bardzo brutalną maszyną na fotelu.
0: Na jednym z trudniejszych torów na świecie.
1: Chyba najbardziej.
0: Więc jest o co powalczyć, a walka jest prosta. Wystarczy być kreatywnym i dać jakiś fajny przydomek samochodowi. Samochód jest niebieski. To może jest jakieś, ale widać go. Jeżeli państwo wejdą na ten post, o którym mówimy, to go widać. I druga rzecz, bo też musimy wspomnieć i rozdzielić temat, ponieważ w audycji zaraz na początku, czyli za chwileczkę, mamy polonijne sprawdziany językowe Polingua. I tutaj pan Jacek dostarczył nam statuetkę za zajęcie trzeciego miejsca. I to pięknie nam się połączyło, bo to jest trzecia edycja dyktanda. Statuetka za zajęcie trzeciego miejsca oraz kartę kibicowską, dobrze mówię? Proszę.
1: Trzeciego miejsca w wyścigu 24-godzinnym Nürburgring.
0: Tak jest.
1: Chciałem dodać.
0: To trzeba doprecyzowywać. Właśnie to już wspomniałem, że pan Jacek jest równie dobrze rozgadany jak ja. Jest dwóch Jacków gadatliwych, więc dzisiaj będziemy sobie troszeczkę wchodzić, ale z kulturką oczywiście. Mamy tutaj bardzo dobrą grę ciała i pokazujemy sobie, kiedy chcemy co doprecyzować. Ja nie jestem znawcą motorsportów, więc wszystkie te RS-y, te kropki i te klasy, bo proszę dopowiadać, bo nie chcemy zawieść ludzi, którzy słuchają audycji, a na tym się znają. Więc nie chcemy, żeby padały głupoty. Ale doprecyzowując temat, za chwileczkę zaczynamy trzecie polonijny sprawdzian językowy Polingua, który prowadzi Małgorzata Nowak, nasza pani od polskiego. I lektorem w każdym z dyktant jest inna osoba. I tym razem lektorem jest Andrzej Dziekoński, Andrew Dixon znany szerzej, z zespołu UR, z simracingu, z kartingu, z wszelkich motorsportów. On tam też na motorach chyba szaleje, prawdziwych takich. No człowiek instytucja. Przeprowadzi nas przez temat motoryzacyjny bardzo szybko. Zestaw nagród i trofeów w konkursie to, tak jak wspomnieliśmy, statuetka, karta podarunkowa kibicowska, na której są autografy całego teamu polskiego. Gadżety i jeszcze doprecyzowanie?
1: No ta karta to jest też wytwór 24-godzinnego wyścigu z Nürburgring z tego roku.
0: Z tego roku,
1: w którym też startowałem po raz ósmy. No i to jest karta na naszego teamu, czyli z nasze wszystkie, że tak powiem, twarze, plus tego oczywiście autogramy.
0: Czy jest to świetna gratka dla kibiców motorsportu? Fajna pamiątka
1: oczywiście. Pamiątka na pewno fajna.
0: Oprócz tego mamy książkę, Oprócz tego mamy gadżety od radia i gadżety od naszych przyjaciół, partnerów z grupy Podróże Małe i Duże, którzy dokładają tam zawsze swoje naklejki, gadżeciki i pomagają no właśnie w promocji tego. Szanowni Państwo, także mamy dwa osobne konkursy. Osobom biorącym udział w dyktandach chyba już nie muszę przypominać, ale przypomnę reszcie Państwa, że zabawa zaraz po wybrzmieniu na antenie przenosi się do internetu i tam Państwa przejmuje pani Małgorzata Nowak, która ocenia pracę. Ważne, po wybrzmieniu tekstu dyktanda, który zostanie przeczytany trzykrotnie. Najpierw zostanie przeczytany w sposób ciągły, później intonując tak, żeby można było go sobie wygodnie napisać, a następnie zostanie powtórzony trzeci raz, żeby można było uzupełnić interpunkcję, po czym pani Małgorzata doda jeszcze jedną ciekawostkę, zagadkę, która będzie mogła zaważyć nad zwycięstwem, bo ostatnio nam się chyba zdarzyły 3 albo 4 poprawnie, idealnie napisane prace, więc jak ktoś dobrze odpowie na ciekawostkę, której też można dać kilka odpowiedzi, no to jest bliżej tej wygranej. Także przetniemy sobie to jeszcze utworem i bezpośrednio po utworze zapraszam Państwa na blog dyktanda. Proszę sobie przygotować kartki, długopisy, głośno i wyraźnie nastawione głośniki. Piszemy dyktando trzecie polonijne o motorsporcie właśnie. Zaraz po wybrzmieniu utworu Jonas Blue feat. Dakota pod tytułem A jakże The Fast Car.

Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nowak i zapraszam do trzeciego polonijnego sprawdzianu językowego Szkoły Pollingua. Przygotowałam dla Państwa krótkie dyktando i ciekawostkę. Dzisiejszym gościem jest Andrzej Dziekoński, znany również jako Andrew Dixon, pasjonat motosportu i simracingu. Jest żartobliwie nazywany ojcem założycielem Polskiej Ligi Simracingowej DixRacing.pl, promującej wirtualne wyścigi oraz rajdy samochodowe. Człowiek wielu pasji, zaangażowany w obszarach takich jak motocykle, karting, muzyka. Dla wielu znany jako wokalista zespołu UR, który angażował się w charytatywne koncerty dla życia. Proszę przygotować kartkę i coś do pisania. Na początku zostanie przeczytany cały tekst, później fragmentami.

podnosili głowy. Także zawodnicy gokartów, którzy wcześniej zakończyli swoją rundę ligową na hali gokartowej. Teraz z zainteresowaniem obserwowali końcówkę rywalizacji i głośno komentowali każdy manewr. Kiedy zwycięzca przeciął linię mety, jeden z kibiców zapytał całkiem poważnie: czy ten rzężący kompresor również startował w wyścigu wytrzymałościowym? Teraz przeczytam tekst fragmentami. 23 godzina. Dwudziestoczterogodzinnego wyścigu. Samochodowego. Zbliżała się nieubłaganie. A kierowcy walczyli. O każdą sekundę. Ich wyżyłowane do granic możliwości wehikuły, które wyszły spod dłoni największych inżynierów motoryzacji, ledwo już zipiały. W alei serwisowej mechanik poprawiał ostatnie ustawienia gdy obok odezwał się stary kompresor rzężąc tak głośno, że wszyscy odwrócili głowy. Także zawodnicy gokartów którzy wcześniej zakończyli swoją rundę ligową na hali gokartowej. Teraz z zainteresowaniem obserwowali końcówkę rywalizacji i głośno komentowali każdy manewr.

0: Kiedy zwycięzca przeciął linię mety jeden z kibiców zapytał całkiem poważnie, czy ten rzężący kompresor również startował? W wyścigu wytrzymałościowym? Teraz jeszcze raz przeczytam cały tekst. 23 godzina 24-godzinnego wyścigu samochodowego zbliżała się nieubłaganie, a kierowcy walczyli o każdą sekundę. Ich wyżyłowane do granic możliwości wehikuły, które wyszły spod dłoni największych inżynierów motoryzacji, ledwo już zipiały. W alei serwisowej mechanik poprawiał ostatnie ustawienia, gdy obok odezwał się stary kompresor, rzężąc tak głośno, że wszyscy odwrócili głowy. Także zawodnicy go-kartów, którzy wcześniej zakończyli swoją rundę ligową na hali go-kartowej. Teraz z zainteresowaniem obserwowali końcówkę rywalizacji i głośno komentowali każdy manewr. Kiedy zwycięzca przeciął linię mety, jeden z kibiców zapytał całkiem poważnie: czy ten rzężący kompresor również startował w wyścigu wytrzymałościowym? Czytał Andrzej Dzikoński.
1: Teraz czas na ciekawostkę. Brzmi ona: z jakich części składa się zarówno długopis, jak i samochód? Uwaga, nie chodzi o materiał, z którego są zbudowane. Proszę o podanie pojedynczych wyrazów. Im więcej wyrazów, tym większa szansa na zwycięstwo w przypadku kilku bezbłędnie napisanych dyktant. Na stronie wydarzenia właśnie został opublikowany tekst dyktanda. Proszę o sprawdzenie tekstu i przysłanie rozwiązania z zaznaczonymi błędami. Zdjęcie z napisanym odręcznie dyktandem publikujemy w poście. W ciągu pół godziny zostanie wyłoniony zwycięzca.
2: No i tak oto właśnie wyglądało trzecie polonijne dyktando ze szkołą Polingua. Sprawdzian językowy, przepraszam najmocniej. Przypominam Państwu, że rozwiązania wysyłamy do wydarzenia, w którym jest już opublikowany poprawny tekst. Można sobie tą pracę sprawdzić, do czego zachęcamy, bo to odciąża naszą panią od polskiego, a chodzi nam o to, żebyśmy jeszcze podczas audycji ogłosili zwycięzcę, co, mam nadzieję, uda nam się zrobić. Gosiu, czekamy na informacje, ale spokojnie, my mamy temat szybki. No i już teraz, panie Jacku, cała kabina jest dla pana. Tu już nie będzie żadnych punktów programu. Przypominamy tylko o tym konkursie, który trwa. Jest u pana i u mnie na fanpage'ach, czyli Jacek Pydes Live to Race. Jacor Muzykant, tam jest pytanie o nazwę jakąś kreatywną dla fury, którą się pan ściga. Ja wiem, że pan ma dużo, dużo tematów, które sam chciałby pan poruszyć, nie tylko takich pytań poukładanych, ale pytań poukładanych parę mam, bo robiłem sobie research do właśnie tego spotkania. Może zacznijmy od tych rajdów 24-godzinnych.
3: Wyścigów.
2: No proszę mnie poprawić jak najbardziej. Ja jednak częściej bywałem na rajdach niż na wyścigach i dla mnie szybki samochód kojarzy się z rajdem, przepraszam. Wyścigów 24-godzinnych, bo to jest piorunująco ciekawy temat. Ja postawię takie proste pytanie prostego człowieka, który na torze był razy zero. Czy to wygląda tak, że pan przyjeżdża samochodem, odpala tam na starcie silnik i po 24 godzinach pan wychodzi, tak?
3: No, z drobnymi...
4: Uśmiechnąłem się, no oczywiście, że tak nie jest. To jest dosyć skomplikowana cała ta procedura i te wszystkie, że tak powiem, wszystkie rzeczy, które się dzieją, wydarzenia, które są związane z tym wyścigiem, no to jest 4 dni.
2: Cztery dni, tak.
4: Jest czwartek, piątek, sobota i niedziela. Mhm. Nie jest tak. Wyścig główny trwa od soboty od 16, nie zawsze od 16, ale przeważnie, do niedzieli do 16. Mhm. To jest główny wyścig, który no już to jest końcowa, tak zwana end effect, czyli
2: finał
4: tego wszystkiego. To jest tak zwane 24 godziny i tak jak pan powiedział, to jest absolutnie prawda. Zegar startuje o godziny 16 wstecz na banerach i na torze. Jest to na każdym okrążeniu na mecie widać nawet ten czas upływający do tyłu, aż do zera, czyli do niedzieli 16 godziny, gdzie właśnie jest kratownica, czyli flaga w kratę, która kończy ten wyścig. Nie zawsze się kończy o 16, no bo być może 2 sekundy przed zdarzało się, przejechał samochód prowadzący i niestety musiał jeszcze jedno okrążenie i wszyscy, co za nim też.
2: Też muszą wtedy.
4: No, znaczy nie, wszyscy, co przed nim, to też jadą, no bo za nim to on kończy. Tym, co za nim są, to on kończy to, nie?
2: Rozumiem.
4: No właśnie.
2: Ale tu ważne doprecyzowanie, to nie prowadzi tego samochodu jeden kierowca, to samochód jedzie 24 godziny.
4: Dokładnie. Jest to samochód, wyścig wytrzymałościowy. No dla ludzi też, ale i dla samochodu. Głównym chyba celem założenia tego wyścigu właśnie od Le Mans, od wszystkich...
2: Sprawdzenie auta,
4: które musi te 24 godziny na takich obrotach, na takim, że tak powiem, pułapie chodzi, że to się nawet niewyobrażalne jest i dla normalnego człowieka i dla mnie też, że to samochód wytrzymuje. Ja wiem po sobie te... No ile tak. To kosztuje zdrowia i po prostu i sił.
2: No może nawet nie próba samochodu, tylko próba tych wszystkich ludzi, którzy przez te parę dni to wszystko przygotowywali.
4: No oczywiście. No
2: to nie jest auto, które pan wczoraj kupił w salonie.
4: Nie, no auto jest od teamu, którego właśnie startuje. To nie jest jeden team. Ja w różnych teamach startowałem już, mówię 8-krotnie, rok po roku, od 2019 tak. Chyba roku do teraz, w tym roku też. No i to były różne samochody, różne teamy, bardziej profesjonalne, mniej profesjonalne, ale system jest taki sam. Czy to jest z pierwszej ligi, że tak powiem, auto najwyższej klasy, czy nawet te najsłabsze, najwolniejsze. Wszystkie rzeczy dzieją się to samo, tylko może troszeczkę wolniej właśnie od tych najszybszych. No w tej chwili zatrzymałem się na klasie dosyć chyba prestiżowej i bardzo, bardzo wymagającej na autach GT4. To są już naprawdę brutalne i bardzo szybkie auta, które no oczywiście nie konkurują z GT3 seriami, bo to jest też przepaść jeszcze bardzo duża, ale są dużo profesjonalnych ludzi i profesjonalne teamy, które tylko zajmują tą klasą i startują nawet na całym świecie, więc rozwojowy temat jest, dlatego, że może pan zawsze awansować na ten wyższy, najwyższy dalej, no gdzie absolutnie w moim wieku i raczej już jest...
2: Ale pan młody człowiek jest.
4: Tak, dziękuję bardzo. Jestem proszę, młody, dlatego, że właśnie...
2: Że sport.
4: Dokładnie.
2: Oczywiście, to
4: dokładnie.
2: Już też wcześniej poruszyliśmy. Tak. No, a proszę mi powiedzieć tak z grubsza, ile jest tych klas? Ile tych kategorii jest w takim rajdzie? Bo już wiem, że tam samochodów startuje około 100 kilkudziesięciu w jednym wyścigu.
4: Tak.
2: Wow.
4: Tak.
2: To ile to jest klas?
4: W tym roku rekord pobity został, bo jest limit nadany przez federację 150 aut. Z tego co wiem, startowało chyba 156 ze względu na naszego Holendra, który też startował z nami, albo, no tak, z nami, bo on był zawsze z Formuły 1 znany.
2: Czy można powiedzieć, jak się ten Holender nazywa?
4: Oczywiście, że Max Verstappen.
2: Proszę.
4: I nie wiem, bo nie spotkałem. Znaczy, to, że go kilka razy spotkałem.
2: Czyli
4: drodze.
2: Ścigał się pan z Verstappenem, kropka. Nie ma tu żadnej dyskusji.
4: Nie ma dyskusji. To jest to nagrane nawet. Można to sprawdzić.
2: Szybki gość?
4: Tak. Respekt do pokłony. Naprawdę jest człowiek niesamowity. Nie dojechał. No, pecha.
2: Z różnych względów.
4: Auto gdzieś uszkodzone zostało po drodze, ale niesamowite.
2: A jaka jest skala takiego efektu finalnego? Jeżeli startowało te 150 samochodów, ile mniej więcej dojeżdża wtedy do końca?
4: Tak ze 150 to myślę, że tak, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 110 dojechało.
2: A to dużo.
4: Tak.
2: Tak mi się wydaje.
4: Dużo, ale no niektórzy niestety, tak jak my w tym roku też niestety po trzech kolizjach, to już były godzinowe straty, ale chcieliśmy no niestety już przy końcu wyścigu około godziny 11. Ja jechałem praktycznie z kolegą całą noc, więc już rano poszedłem sobie troszeczkę odpocząć i no i niestety no stało się coś, co zdarza się, czyli to totalna kraksa. Jest to bardzo dobrze widoczne na YouTubie, dlatego że pan Verstappen jechał z tyłu i na jego kamerze, to niech pan sobie wyobraża, jego zasięgi, no jest tak. Nasze auto, które właśnie wylatuje pięknie. Jest kilkanaście milionów odtworzeń.
2: Czy jest szansa pozyskać to nagranie, żebyśmy sobie później do podcastu dodali? Oczywiście. Tu też zdradzimy, tak, że po audycji te parę dni też zmontujemy sobie podcast, w którym będzie widać nasze twarze w studio oraz jakieś przebitki z tego, o czym rozmawiamy. O tych właśnie wyścigach. Dobrze, myślę, że przetniemy sobie wątek 24-godzinnych rajdów, do których oczywiście jeszcze wrócimy.
4: Wyścigów?
2: Ja nie wiem, no proszę mnie za każdym razem korygować.
4: Ale mnie też poprawiali kiedyś, bo też takim potocznym językiem mówiłem właśnie rajd, no i nie, absolutnie jest to wyścig.
2: Wyścig.
4: Rajdy
2: wyścig,
4: są na szutrze i tak dalej.
2: Okej, okay. Więc 24-godzinny wątek rajdów. Przetniemy sobie utworem 24 godziny, bo jest taki utwór w wykonaniu grupy ONA.

0: Szanowni Państwo, przypominam, że dziś mamy audycję o motorsporcie, o wyścigach samochodowych, a nie o rajdach. Gościem audycji jest pan Jacek Pydyś. Mało kto wie, że tak właśnie jest poprawnie, pan Jacek Pydyś. No i tak, rozważamy sobie tutaj o tej bardzo, bardzo interesującej gałęzi w ogóle sportu. Pan Jacek przed chwilą mi wspomniał, że niektórzy nie podchodzą do tego jak do sportu, no bo jednak pupa siedzi. Jak się człowiek nie rusza, to sportu nie ma. Tak się składa, że pan Jacek generalnie jest sportowcem z krwi i kości i poza epizodem zawodowym chyba, tak? W piłce nożnej, w Motorze Lublin.
1: No, nie tylko.
0: Miał pan więcej przygód sportowych, które można powiedzieć, że w ogóle pana nie doprowadziły do wyścigów.
1: Nie, to w ogóle inna dziedzina była.
0: Jak to było?
1: No, jak się było młodym, to wiadomo, no, wszystkiego człowiek się czepiał. Jak ktoś już ma, że tak powiem, w kierunku sportu jest ukierunkowany, albo chce, albo ma jakieś predyspozycje, albo ma z tego radochę, no to wtedy...
0: Ciągnie.
1: Ciągnie, dokładnie. No i wtedy ja też byłem bardzo młody człowiekiem i grałem i w piłkę, i czepiałem się, i w tenisie stołowym bardzo duże miałem osiągi już nawet i... No, ale jak się dorastało, to zanikało niestety ta chęć, no bo były inne, że tak powiem, priorytety życiowe i tak dalej. No ale, no, ale to nic o motorsporcie nie miało w ogóle.
0: Kompletnie
1: temat był całkowicie początków moich z motorsportem, więc no, to nawet nawiązania nie było żadnego, że tam sport, że po czymś coś tam talent odkrył sobie i nagle poczułem pociąg do kierownicy. Nie, to w ogóle tak nie było. To jest dzieło przypadku, dosłownie przypadku.
0: No czyli ja na to troszeczkę spróbuję naprowadzić. No więc mamy młodego, zaangażowanego, bardzo mocno sportowca w różne kategorie i w jakiś sposób ten sportowiec nagle trafia do Niemiec.
1: No tak. Znaczy nie to, że przeniosłem się po prostu za,
0: tak się
1: za
0: życie
1: pracą,
0: potoczyło.
1: Życie się potoczyło, że w tamtych okresie, gdzie ja wyjechałem do Niemczech, no w Polsce były różne inne realia pracy i pieniężne, no więc bardzo fajnie było się załapać gdzieś właśnie na zachód, jak to mówili, wyjechać, żeby zarobić troszeczkę pieniędzy innych, lepszych i większych, no i tak się zaczęło. A że później też mnie to wciągnęło w sensie tym, że no stwierdziłem po kilku latach kierowania zespołem ludzi tutaj z firmy polskiej, zrezygnowałem z tego i postanowiłem otworzyć własną działalność, później kilka innych działalności w Niemczech. No i tak to się w zasadzie zaczęło i tak to, że tak powiem, pierwsze pieniążki się zarabiało swoimi rękoma i na siebie pracą, no więc mogłem sobie pozwolić na co nieco.
0: To i tamto,
1: że tak powiem. I pozwoliłem sobie.
0: Ja mam tu wynotowane, że pan trafił do Niemiec mając 24 lata, czyli było to już jakiś czas temu. I przejdźmy już bezpośrednio do tego, kto i w jaki sposób spowodował, że pan znalazł się na asfalcie toru Nürburgring.
1: To też dzieło całkowitego przypadku, więc na moje urodziny dostałem kartę wjazdową, gdzie no, wstyd się przyznać, ale nawet nie wiedziałem, gdzie ten tor jest. No niestety, ale taka jest prawda, no co będę kłamał.
0: Tutaj w tej skromności dodajmy, że pan 8-krotnie wygrał, tak? 8-krotnie?
1: Nie wygrałem, jestem 8-krotnym.
0: 8-krotnym uczestnikiem. Okay.
1: No, wygrałem raz i miałem dwa razy trzecie
0: startował
1: miejsce.
0: Startował pan, tak.
1: Tak, a startowałem 8 lat ostatnich, że tak powiem. Co roku startuję w 24-godzinnym wyścigu Nürburgring.
0: Swoim samochodem?
1: Nie swoim, właśnie w teamach. No tu
0: nie
1: da swoim
0: tu się
1: jechać, nie da się, to budżet i wszystko nie pozwoli. No.
0: Tak, to wróćmy teraz, bo przerwałem, jak to się stało, że pan pojechał po raz pierwszy?
1: No mówię właśnie, że na własne urodziny dostałem kartę wjazdową na turystyczne jazdy, które też można skorzystać, każdy może wjechać oczywiście w pełni sprawnym samochodem na tor Nürburgring, Nordschleife akurat, bo turystyczne odbywają się tylko na Nordschleife. No i od mojego szwagra dostałem to, no i skorzystałem. No. Nie będę rozwijał tego przejazdu, ale mogę tylko powiedzieć, że wyglądało to tak, troszeczkę zabrzmi może brutalnie, w prawo, nie, skręcaj w lewo, nie, zobacz w lewo, w prawo. I tak te 20 kilometrów było przekrzykiwaniem się mnie jako kierowcę i jego na prawym fotelu, gdzie mamy w tej chwili skręcać.
0: Czyli osoba, która panu tą nagrodę dała?
1: Jechała ze mną.
0: Tak. Jeszcze lepiej. Czyli on był pilotem?
1: No, nie do końca, bo on też nie wiedział, co to jest.
0: Aha,
1: Także to trochę śmiesznie było, ale...
0: Czyli wygraliście trochę w tą taką grę, w której mapa się wgrywa, tak? Że nie wiemy, co zaraz będzie.
1: Tylko troszkę niebezpieczne, trochę bo to się działo. No, działo się na żywo.
0: I nie przed monitorem.
1: Nie przed monitorem właśnie. I no błędów, no oczywiście jechaliśmy bezpiecznie, bardzo dużym autem, bardzo szybkim, ale udało się, że tak powiem, sukcesem doprowadzić tego okrążenie do końca. No i niewiele już, że tak powiem, czasu upłynęło od tego momentu, gdzie już ten pociąg do tego toru, gdzie, chociaż no, oczywiście nie znałem go jeszcze wtedy, że już ta adrenalina podniosła mi się tak wysoko, że chciałem, no, chciałem spróbować może, nie powiem, że chciałem już wygrywać, czy w wyścigach startować, nie, tego nie, absolutnie, to było dawno temu, ale chciałem po prostu no coś robić właśnie w sporcie i wpadłem na pomysł, że po prostu kupię auto, przerobię i zacznę jeździć.
0: Znaczy to chciałem, to się już stało podczas tego przejazdu, pan wcześniej mi wspominał, że pan już pomyślał, że no, trzeba troszeczkę tą furę może zmienić, coś dołożyć, tak?
1: Najpierw dołożyć i to taka była prawda i przerobiłem, że tak powiem, nie ja, no oczywiście profesjonalny warsztat przerobił, no gdzie tam na pewno poprawiłem czasy, bo to, tak, nie oszukujmy się, wszyscy, co tam jeżdżą i turystycznie i tego, to wszystko się opiera na czasach. Oni mówią, no, że nie patrzą na czas, ale no właśnie, nie, ja tam tyle, a ty tyle, a nie. No,
0: tylko
1: ale
0: asfalt przyjechali
1: tak
0: poglądać.
1: Jest, ale niestety, no to jest wykładnikiem, a sam wszyscy dobrze wiedzą, że wiadomo, te sekundy urwać już w pewnym etapie, to jest bardzo ciężko. I zależy jakim samochodem, no więc tym statkiem, jak to oni mówili, Niemcy mówią, że to statek był, no bo to samochód w ogóle nie przypominający nic.
0: No dość duży, nie?
1: Dość duży,
0: jak się
1: ciężki.
0: Nazywał, może powiemy?
1: I to był X5 trzyturbinowy diesel, którym zaczynałem, że tak powiem, swoją przygodę. No, niedługo potrwała, bo niestety no, skończyła się 1 listopada następnego roku no, na pewnym zakręcie.
0: W sensie to auto się skończyło.
1: To auto. No, poprzez uderzenia w dwie bandy niestety. Ale no i wtedy właśnie pomyślałem sobie nad tym, żeby właśnie jakąś wyścigówkę sobie zrobić, kupić i znowu przerobić. No i było to BMW 235i wtedy.
0: To już bardziej się nadaje do tematu,
1: tak,
0: nie?
1: To już nawet brzmi inaczej i wygląda też.
0: Bo pan
1: fajnie.
0: Trochę taki Familienwagen zabrał najpierw.
1: No dokładnie, najpierw tak sobie.
0: Busem po torze.
1: Dokładnie. No chciałem sprawdzić, czy to działa.
0: Ale to jest świetny przekaz dla osób słuchających, że to słuchaj jeden z drugim, ty nie musisz mieć Ferrari, Porsche i tak dalej. Weź sobie to, co masz, spróbuj, nie? Bo jest taka opcja, to nie jest tak, że tor jest zamknięty, tylko można.
1: Nie, oczywiście tor jest otwarty dla wszystkich. Jest grono ludzi, którzy traktują to naprawdę jak wyścigi, co są bardzo niebezpieczeństwa stwarzają na torze. Dla takich właśnie początkujących to jest naprawdę niebezpieczne, że tak powiem. No, ale jak już, że tak powiem, się objeździ troszkę, no to każdy tutaj może spróbować swoich sił i każdym samochodem. Może sobie wypożyczyć też samochód, może swoim wjechać Fiatem Punto, czy tam, jak to pan mówił, Multiplo. Tak, to też jest bardzo znany samochód.
0: Nie wiem, dlaczego wszyscy się tak z niego śmieją, to jest bardzo dobre auto.
1: No, znam kolegę, co jeździ nim, to właśnie. No,
0: już jest modne, nie?
1: No, dokładnie.
0: Już tak się stało.
1: No i tak to właśnie wyglądało na turystycznych, a później, no niestety, od razu miałem pomysła na to wszystko, może ideę taką, że dokształcę się jako kierowca, dużo powiedziane. Wysoko.
0: Jako ktoś, kto aspiruje wtedy jeszcze.
1: To jakieś tam, że tak powiem, żyłkę poczuł. Przejawne. I poczuł ten smak tego, że można to ulepszyć. Nie myślałem wtedy nawet w życiu o startach, w wyścigach, jak absolutnie. Po prostu chodziło mi, że...
0: Aha, dla siebie tą
1: dla
0: szkołę.
1: Siebie. Chciałem zobaczyć, czy to działa, czy to, jeżeli nie, to samochód okej, będę jeździł troszeczkę, a jeżeli zadziała, tak sobie pomyślałem wtedy sobie, no że jak zadziała, no to dlaczego nie? Fundusze pozwalały na to w tych okresach, no i po tym właśnie BMW, jak kupnie BMW, po troszeczkę pojeździłem na tych turystycznych jazdach, no ale to raczej nic nie daje, bo to tylko kręci się w kółko.
0: Szybko pan doszedł do granicy tego, co można tam...
1: Tego, co ja mogę.
0: No tak.
1: No i postanowiłem, że pójdę do szkoły jazdy, takiej, co dwa razy w roku się odbywa, bardzo słynnej szkoły. I nie taniej.
0: Możemy wymienić nazwę, nie ma problemu.
1: Tak, jest to Scuderia Hanseat, która proponuje treningi plus pod okiem instruktorów plus czynnych kierowców. Mhm. Czyli tor dzielimy na kilka części i dana grupa jeździ tylko w to i z powrotem na tej części. I w kierunku przeciwnym też. To jest bardzo ciekawe. I później są kierowcy, którzy stoją na przykład na wszystkich zakrętach i oceniają to, zatrzymują wszystkich kierowców i feedback dają, czyli mówią, co się źle robi, czy to jest za wolno, czy źle pan skręca, czy to takiego. No i to dużo pomaga. Powiem panu, że po pierwszej szkole od razu chciałem drugi raz pójść, ale niestety dwa razy w roku to jest. W maju i we wrześniu chyba. We wrześniu. No i czekałem do tego września, żeby dalej znowu tym BMW swoim.
0: Ale w międzyczasie pan wykorzystywał wiedzę i jeździł.
1: Jeździłem na inne szkoły jeszcze w międzyczasie. Tak, to jest bardzo potrzebne. No to jest bardzo potrzebne i wszystkim rekomenduję to, że jeżeli chcą, mają jakiś pomysł na coś więcej niż właśnie turystyczne, czy tam po autostradach, czy na parkingach sklepowych pokręcić się, to właśnie proponuję, żeby chociaż raz, dwa razy skorzystali z takich możliwości do uczenia się pod okiem profesjonalistów.
0: Nazwijmy to. Czyli takim partyzanckim, brawurowym przejazdom raczej mówimy nie.
1: W pewnym momencie już. Nie za długo, bo później się czuję już to w krwi, że już jestem przygotowany, a to jest nieprawda. Przygotowanie profesjonalne poprzez szkołę właśnie jest najbardziej ciekawe.
0: To teraz sobie posłuchamy muzyki i to jest utwór, który artysta, który go wykonuje, przysłał mi specjalnie dlatego, że pan występuje w tej audycji. Nie żartuję, napisałem osobiście, bo naturalnie gramy legalnie, czyli poprosiłem artystę, jest to Gibbs we współpracy z Opałem. Utwór się nazywa Drive. Bardzo ciekawy kawałek, taki szybszy, pod stopę drum and bassową. I słyszymy się po godzinie 20:00.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Guten Abend, es ist 20 Uhr. Ich heiße Jacek Sabok. Ich bin von der internationalen Redaktion. Die nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert und meine Sendung heißt Danuta. Was bedeutet gib den Ton?
2: Minęło 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
3: Danuta?
1: Dokładnie tak się nazywa Danuta. Ja się nazywam Jacek Sabok, odmiennie od Danuty, nie ma tu żadnej kobiety. Dziś jest tak ciekawe wydarzenie po raz pierwszy, że jest dwóch Jacków w studio, więc mam też imiennika, a jeszcze na zachętę i na informację dla Państwa, bo tam właśnie toczy się nadal konkurs, dżingiel o moim fanpage'u, który warto odnaleźć i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.

0: Kant.
1: Tak, zgadza się. 20, jak już wspomniałem, minęła. Mamy jeszcze 59 minut naszej audycji. Mamy także wynik trzeciego polonijnego sprawdzianu językowego Polingua. Zwyciężczynią jest pani Marzena Zarembecka. I jest to autorka jedynej bezbłędnie napisanej pracy. Także gratulujemy wiedzy ortograficznej, interpunkcyjnej, a także zacięcia sportowego, podejrzewam, bo bez niego nie udałoby się tego tak dobrze napisać. Dziękuję Państwu bardzo za udział w konkursie, za wszystkie nadesłane prace. Także ten temat mamy już zamknięty, ale toczy nam się cały czas jeszcze jeden konkurs na przejazd z panem Jackiem Potorze. Na przejazd wyścigowy, a nie rajdowy, bo często już użyłem słowa wyścig i coraz więcej tych odpowiedzi faktycznie przychodzi. Ja tylko może wspomnę, bo tutaj też pan Jacek mi wspomniał pomiędzy wejściami, że niekoniecznie auto jest zawsze niebieskie, bo auto i kwestia jego koloru to jest akurat najmniej istotna kwestia, ją można zmienić godzinę przed rajdem i ono się może okazać na następnym rajdzie na przykład zielone. Państwo bardzo mocno sobie wzięli pod uwagę to, że na zdjęciu jest niebieskie auto i wiele nazw nazywa się Blue Hell, Blue Teufel, co tu jeszcze było? Paring Blue Beats, także bardzo dużo tego blue. Oczywiście są też inne odpowiedzi, jest ich naprawdę sporo. U mnie jest 13, u pana, panie Jacku, ile?
2: Też powyżej 10.
1: Powyżej 10, także świetnie. Przypominamy to pytanie, to po prostu jest propozycja dla jakiegoś ciekawego pseudonimu dla tej wściekłej bryki. Jest też taka odpowiedź jak wściekły prosiak, mi się podoba, którą przemieszcza się nasz mistrz po torze Nürburgring. Czy pan ma już jakiś faworytów, czy...
2: No też dwa mi podobają mi się.
1: Fajny jest prosiaczek, nie?
2: Dokładnie. No akurat to też wchodzi dobrze w ucho.
1: W ucho wchodzi dobrze. Dokładnie. O, jak ładnie, że pan od ucha zaczął. Bo tu jest niesamowicie interesujący z mojej perspektywy radiowej temat, że pan ten tor, najtrudniejszy prawdopodobnie na świecie, traktuje jak utwór muzyczny i że pan go przejeżdża, przeżywając go w sposób też taki jak muzyk, bo muzykiem też pan jest.
2: No, za dużo powiedziane, gram na instrumentach kilku, ale jestem samoukiem, także no, to nie jest tak, jak przed chwilą opowiadałem o szkołach jazdy, którą tam ukończyłem z dobrym wynikiem, bardzo dobrym, a tu akurat jestem totalnym amatorem, aczkolwiek no, jakoś sobie radzę też grach na gitarze i na pianinie, że tak powiem, ale to jest naprawdę już amatorszczyzna, no. ale jakoś składam te nuty, że tak powiem, i na torze to można porównać właśnie do tej melodii takiej, która każda melodia ma, każdy utwór ma melodię swoją. No więc Nürburgring ma całkowicie specyficzną i inną melodię, której też do muzyki nie można, znaczy można porównać, aczkolwiek nie można powiedzieć, co to jest, jaki to gatunek jest.
1: Aha, czyli pan nie ma ułożonej odpowiedzi typu, że to jest ten i ten, ta uwertura tego i tego, czyli to za każdym razem jest jak coś innego w duszy, tak?
2: Tak, dlatego, że ten tor jest, zresztą ktoś, kto był i jeździł, jest raz, że nieprzewidywalny i nigdy nie jest okrążenie takie samo. Jak te płaskie tory, tak się nazywają płaskie tory, które jeżdżą tylko no, 4 km i bez żadnych wzniesień, tak jak
1: czyli tutaj. Z każdego punktu widzimy, tak, jest, jak na żelazku, co się dzieje wokół.
2: To jest trochę przewidywalny ten tor, a ten jest naprawdę nieprzewidywalny i kilkakrotnie już się zdarzyło, że kilka rodzajów pogody jest na jednym okrążeniu. Mm-hmm.
1: I to też powoduje inny nastrój, ten muzyczny, powiedzmy, tak?
2: Dokładnie. Mimo tego jeszcze, tak jak pan wspomniał, 150 aut, czyli no tak.
1: One też powodują ryk.
2: One właśnie ten rytm gubią, znaczy nie gubią, tylko panu zaburzają ten rytm. Mm-hmm. Wiadomo, że wtedy pan się przygotowuje do zakrętu, już pan wie, już pan kąt obiera, moment zakrętu, a tu dwa auta z tyłu wyprzedzają pana po obu stronach.
1: Aha, i trzeba wziąć korektę bardzo dużą na to, co przed chwilą było w głowie.
2: I ta korekta musi się dziać w ciągu pół sekundy w głowie zadziać, a później w realizacji. Trzeba. I to trochę właśnie nawiążę do tej nieskończonej wypowiedzi. Szkoła troszkę daje namiastkę już tego, co może się stać w pewnym momencie, gdzie człowiek, który właśnie nie jest przygotowany do tego, w sensie nauki, nie jest w stanie...
1: Nie wpadnie na to.
2: Nie wpadnie na to. No, no oczywiście są talenty, którzy mają we krwi już to, no więc oni potrafią. Jak? Nie mam pojęcia, bo ja nie jestem akurat talentem, że wsiadłem w życiu w samochód i pojechałem i to był to, co wszyscy widzieli i chcieli zobaczyć, nie? Absolutnie, ja to jestem wyuczonym. No wiadomo, no troszeczkę wiadomo, trzeba mieć to, ten smak musi być i trzeba pokazać, jak się umie, czy tam nauczy i pokaże. Wtedy, jak się docenionym jest raz chociaż, to widzi sam, to po prostu ambicja.
1: To nie tylko ja myślę, że jestem dobry wtedy.
2: O właśnie, dokładnie, dokładnie. I wtedy no, chce się być jeszcze lepszym. No więc bardzo jeszcze raz polecam te szkoły, które mówię, naprawdę to dużo daje. To powiem tylko dla wtajemniczonych, że przed kilkorazowym tym szkoleniu poprawiłem czas jednym okrążeniem. Od razu wsiadłem po tym praktycznie o 30 sekund.
1: O 30 sekund?
2: To jest przepaść.
1: To
2: jest przepaść.
1: To trzeba chwilę poczekać na tego, co był ostatni, nie? No, co był wcześniej.
2: Dokładnie. Oczywiście, no tak jak mówię, wszyscy zawodnicy, którzy jadą z panem i konkurują, oni mają to samo na myśli, co pan. To samo.
1: No tak,
2: Oni czekają na ten zakręt, już się przygotowują, a pan sobie burzy im wszystko, no i wtedy wychodzi, którzy są zawodnicy przygotowani na co, w sensie mentalnie i też technicznie. No i wtedy widać różnicę tych zawodników, którzy już widać, że profesjonalnie jeżdżą, albo też rutyniarzy, od tych nowicjuszy. No bo ci nowicjusze jednak ten nogę na pedał hamulca zawsze trzymają delikatnie, a niektórzy to po prostu ci, co już wiedzą, że jadą po to, żeby już jako rutyniarz. Aczkolwiek oczywiście musi, respekt to jest podstawa na tym torze.
1: Rutynę trzeba wyłączyć.
2: Dokładnie,
1: nie?
2: To trzeba kalkulować.
1: Ja tu mam takie ciekawe nawiązanie, może nie będę wspominał dokładnie, o kogo mi chodzi, ale kiedyś był taki wywiad ze znanym rajdowcem akurat, tu świadomie używam słowa rajdowiec, i on na temat tego, o czym pan mówi, właśnie bardzo adekwatnie opowiadał taką historię, że dopóki nie był wyszkolony, tak jak pan mówi, że przeszedł z profesjonalistami pewne rzeczy, to on opowiadał, że on jechał na śmierć. On widział po prostu w oczach, że to chyba za chwilę się zabije. A po paru latach szkoleń on opowiadał, że jadąc tym samym tempem, w tym samym rajdzie, on widział gościa i wiedział, w jakim kolorze miał rowerek. Taka różnica, nie? Że nagle jest tak poukładane w głowie, jest taka świadomość, że naprawdę jesteśmy dużo dalej niż byliśmy teoretycznie w tym samym aucie z prawie że tą samą prędkością. Świadomość tutaj w głowę wchodzi, nie?
2: Tak, to jest prawda. Dlatego ja też pamiętam swoje początki, gdzie jestem też, można powiedzieć, samoukiem, że jak jechałem kiedyś i widzę zakręty, no więc koncentrowałem się na danym zakręcie. A jak to go perfekcyjnie wejść w to i wyjść z głową, z twarzą, nie? Mhm. A teraz dojeżdżam zakrętu, a ja już widzę następny.
1: Tak, jest się i to jest, dalej.
2: I to jest
1: i stąd
2: właśnie,
1: jest spokój, nie?
2: I dokładnie. I to tego samemu raczej nie jest w stanie nauczyć.
1: Bardzo długo pewnie by
2: bardzo
1: to
2: długo
1: trwał.
2: Ale znam kierowców, naprawdę kolegów znajomych tu z Nürburga, którzy turystycznie jeżdżą. To są bardzo dobrzy kierowcy i bardzo szybcy. Ale po 1000 okrążeń robią, ale 1000 razy ten sam błąd.
1: Aha, no czyli nie ma...
2: No bo nikt tego nie wykluczył.
1: Nie wykluczył tego
2: nie
1: błędu.
2: Nie wykluczył, no, właśnie. A podejrzewam takie szkolenie, jedno, drugie, sam by zastanowił, sam by doszedł do tego, że tu robił błąd.
1: Czasami na prostą rzecz ktoś musi zwrócić uwagę, nie?
2: Dokładnie. Tego nie, no niestety, no... Są niektórzy ludzie, których nazwisk się nie wymienia, którzy wiedzą wszystko.
1: To był gruby temat naszego spotkania przedantenowego.
2: Tak jest, dokładnie. Dlatego to fajnie może zabrzmi. Ale no to nie polecam.
1: To był teraz wątek, kto ma wiedzieć, ten wie.
2: No właśnie, tak kto jest. Ma wiedzieć, ten...
1: Panie Jacku, mamy tu dość dużą rozpiętość pana zainteresowań i tego, kim pan bywał, kim pan jest, co pan robi. Takie pytanie przed utworem. Jaki jest pański normalny stan? Kim pan jest? Jakby się pan ocenił?
2: O, no to najlepiej chyba ktoś może mnie ocenić, bo samemu o sobie to tak ten narcyzmem to pachnie trochę.
1: Aha,
2: żeby
1: czyli
2: się
1: jest
2: coś
1: pan...
2: chwalić, czy tam dumny jestem oczywiście z siebie z powodów wielu, które dokonałem w życiu, wyborów i też osiągnięć moich, także to trzeba być, można to powiedzieć otwarcie. ale żeby samemu siebie oceniać, to raczej nie po drodze.
1: Czyli wnioskuję z tego, że jest pan człowiekiem skromnym po prostu.
2: Można tak powiedzieć. Znaczy, może nie tak bardzo skromnym, ale chodzi, że nie afiszuję i nie dążę do pewnych celów albo życiowych
1: podtrupach,
2: że tak powiem, tylko wolę przeczekać i wolę przemilczeć czasami, a swoje robić, tak jak pan powiedział.
1: Jasne. Człowiek spokojny, stateczny, poukładany. I pytanie było dlatego, że właśnie tak się nazywa kolejny utwór, Twój normalny stan, grupa Lady Punk.

0: Troszeczkę sobie wyspokoiliśmy nasz tutaj temperament i prędkość tej audycji, bo jak wspominałem, jest to najszybsza audycja, odkąd prowadzę tak owe. Panie Jacku, cieszę się, że jest taki odzew w ogóle na pana furę, bo naprawdę tych propozycji jest już ponad chyba 25 albo od 25 użytkowników. Fajnie, jeszcze macie państwo ponad pół godziny, bo myślę, że tak za 10:09, żeby jeszcze to na antenie wybrzmiało, wybierzemy najlepszą nazwę dla tego auta. Nie będę nawet mówił jakiego, bo i nie mówimy jakiego koloru, po prostu auta, szybkiego na pewno. Fajnie tutaj pan też zaproponował, żebyśmy przeszli z panem przez dzień wyścigowy. Jak to wygląda? Bo już troszeczkę powiedzieliśmy, 24 godziny, jak to działa, ale faktycznie zabierzmy ludzi z panem do samochodu. Ja się wyłączam.
1: Może nie do końca do samochodu, ale do tego...
0: Na tor.
1: Do tor, bo dzień wyścigowy to jest tylko start, że tak powiem, i meta. Mhm. Mówię o 4-godzinnym na przykład, albo 6-godzinnym wyścigu, ale wyścig zaczyna się kilka dni wcześniej. W sensie w głowie. No bo wiadomo, jak już jesteśmy w samochodzie z moją żoną, którą pozdrawiam, bo słucha na pewno.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: I jest praktycznie zawsze ze mną na wyścigach. To już wyścig się zaczyna w zasadzie od spakowania walizek, zabrania wszystkiego, wsiądnięcia do samochodu i już w tamtym kierunku wyjazd. To już w głowie zaczyna się, że tak powiem, układać, ach, co tam będzie, jaka pogoda, no to wiadomo, no pogoda to takie górole nasze też by nie że tak powiem, nie przewidzieli nawet, nie próbowali by na Nürburgringu przewidzieć pogody, bo tam pogoda to jest 5 minut przed wyścigiem, spojrzy ktoś w górę, o, nie ma chmur, to jedziemy na slickach, ale drugi powie, ej, poczekaj, zobacz.
0: Mówią, że
1: zobacz, 5 minut, to jeszcze tyle czasu, poczekajmy jeszcze na minutę, a będzie przed starczem i wtedy wymienimy opony. I tak jest naprawdę. Przewidzieć tam pogodę to jest w ogóle sprawa niemożliwa. Radary, wszystko, wszystkie zespoły mają 5 monitorów tylko do pogody, ale nie da się niestety. No moja żona zawsze mamę prosi, żeby pomodliła się trochę, parę zdrowasiek odmówiła i wtedy i czasami to działa.
0: Czasami
1: działa. Czy to ma coś wspólnego, czy nie, to jest nieważne, ale czasami działa. Oczywiście dlatego, że mówimy, że przy fajnej pogodzie całkiem inaczej się jeździ, jest inny technika jazdy. Łatwiej? Nie, wcale nie jest łatwiej. Na pewno jest dużo szybciej. I ci, co mają wyćwiczone dobrze, no to wtedy jest dla nich łatwiej. A niektórzy tutaj, w deszczu na przykład są...
0: Tutaj dopytam, czy to pan jako kierowca, jako ten specjalista, pan jakoś teamowi i tej ekipie, która przygotowuje auto, zgłasza, jak pan chce to auto mieć przygotowane, czy to jest seria jakaś?
1: Nie, oczywiście. Dla wszystkich teamów już profesjonalnych kierowca jest najważniejszy. Mhm. Czyli jego zdanie, oczywiście można to przedyskutować, ale wybór na przykład, na przykładzie opon, to pan mówi. Oni, każdy przychodzi, technik od opon mówi, popatrz, jest pochmurnie, będzie padać, czy już zaczęło padać, wypuszczamy cię na deszczówkach, ale pytają, czy ja zgadzam się. Oczywiście tak. Po pierwsze, jeszcze przez kilka razy przez okrążenie, jak to wygląda, czy czasem nie będzie wyjściem najlepszym strategicznie wymienić tych opon na slickach, przyryzykować troszkę, ale dużo zarobić. Oczywiście można też dużo zarobić w przeciwnym znaczeniu. I dlatego oni zawsze pytają. I ostateczne, definitywnie słowo należy do kierowcy.
0: Tutaj jakbyśmy tak po kolei mieli iść przez ten dzień wyścigowy, to pan już dociera na ten tor, pan już jest głową na torze. Ja rozumiem, że pan wtedy na zwykłe wiadomości już nie odpowiada, bo nie da się o tym myśleć.
1: Bo tam staram
0: już,
1: się.
0: Tam już są zakręty. I ten team czeka na pana z tym samochodem?
1: Tak, ten samochód już od czwartku jest. Wyścig jest w sobotę. O 12 zaczyna się.
0: I on już od czwartku jest...
1: Od czwartku rana już jest tam przygotowywany, odbiory techniczne, TÜV, cały ten dopuszczenie.
0: Czego techniczne?
1: Każdy samochód przed każdym wyścigiem musi przejść taki odbiór. Jest jeszcze dopracowywany, jeszcze dopicowywany. Czasami ustalamy, że na przykład, okej, jest to 4 godziny, bierzemy 3 nowe komplety opon slików lub 4, to wszystko zależy, czy każdy kierowca chce na nowych wyjechać. Nie zawsze to jest konieczne. Przepraszam. Ale ja też wolę na nowych startować, dlatego, że no wiem, wiem, że nowe, no, wie to jest, wiem, na co mogę sobie pozwolić, tak, przy używanych, wiadomo, coś tam może nigdy, czasami nie zagrać i tak dalej. Więc pójdźmy dalej, już, że tak powiem, w samochodzie z moją żoną oczywiście, no i jedziemy. No jedziemy, no i coś już tam w tej głowie się tam tworzy, ach jejku, może nie będzie padać. I już myślę, co się stanie, kto będzie startował, czy auto będzie takie. Także ten wyścig już się dzieje. No to już jest przy dojeździe tam, oczywiście ja dojeżdżam później, no bo niestety zakaz wykonywanych obowiązków w pracy jest taki, że czasami nie mogę sobie pozwolić na piątek rano. Jestem w piątek w południe, jesteśmy, a w piątek od 15 już są treningi. To jest bardzo niewiele czasu, trzeba zameldować się, wszystko. I już też się rozgrywa to w głowie. Aha, treningi, jak do tego podejść? Czy teraz popatrzeć, czy zaeksperymentować? No, także ten wyścig się już dzieje w głowie. On może nie jest taki efektowny dla wszystkich innych, którzy na to patrzą, ale niestety dla zawodników jest to już się dzieje. W piątek po treningach są rozmowy, strategie przemówione, w sobotę omówienie pogody, jaka może być i kto będzie.

0: na co w danych warunkach klimatycznych pan jest w stanie wyciągnąć z siebie, bo auto da radę. Ile głowa da radę, to jest bardzo duże pytanie za każdym razem. No trzeba się oczywiście dobrze czuć, wypoczęty, no bo to koncentracja, ta wszystko gubi niektórych zawodników, właśnie brak koncentracji lub stracenie na chwilę tej koncentracji może dużo kosztować.
1: Tutaj rzecz, którą warto też wspomnieć słuchaczom, bo tak jak wiemy, nie wszyscy są z pana bajki i profesjonalnie znają się na wyścigach. Okazuje się, że wy macie nawet swoich fizjoterapeutów.
0: Team zatrudnia fizjoterapeuty, oczywiście nie na taki 4-godzinny wyścig, bo to jest ale na 24-godzinny jak najbardziej. Niektórzy sobie sami życzą, są tacy kierowcy, fizjoterapeuty i tak dalej, no bo to jest wysiłek.
1: Niektórzy z kucharzami, tak?
0: To kucharzami to raczej wszyscy.
1: A raczej wszyscy.
0: Albo zamawiają catering i to wtedy to działa, bo jedzenie musi być, że tak powiem, samemu tam nie można nic zrobić, zjeść do restauracji, no bo to nie tędy droga. No więc to jest piątek, w piątek już się dzieje, to już są treningi, to już jest nerwówka, bo samochód czasami trzeba jeszcze ustawienia zmienić, dopracować go, także to już się dzieje. Po treningach, no, spotkanie, kolacja, omówienie jutrzejszego dnia, czyli soboty. To wszystko może runąć w gruzach, jeżeli rano wstanie pan, a tam mgła jest.
1: Wszystko
0: albo
1: jest inaczej.
0: No i to wtedy wszystko się zmienia. I trzeba w czasie rzeczywistym trzeba to wszystko
1: reagować
0: i zmieniać, przegadać z kilkoma kierowcami, którzy startują z panem i oczywiście z teamem i tak dalej. No i w sobotę to już jest totalne odklejenie od rzeczywistości. To
1: już nie ma człowieka.
0: Tak, to już się myśli tylko o jeździe i tak trzeba. Bo trzeba to już czuć to i żyć tym, no bo to jest jako takie ryzyko, jeżeli ktoś straci na chwilę, tak jak mówiłem, że tak powiem, orientację albo koncentrację, to naprawdę
1: może być po zawodach, tak,
0: po zawodach a to nie o to chodzi. To chodzi o dobrą zabawę, no i o tę nutkę i ten smak tej rywalizacji. Czasami oczywiście o wygraną w klasie, którą no już wielokrotnie doświadczyłem i zdobyłem i to jest naprawdę coś, co polecam. No oczywiście dalej sobota, to jest pomiędzy treningami, czy pomiędzy kwalifikacjami 8:30 do 10:00, a 10:00, a start jest o 12:00, to pan nie ma czasu na nic.
1: Na nic.
0: Na nic.
1: Trzeba pamiętać o tym, o potrzebach fizjologicznych,
0: dokładnie,
1: czy nawet o tym się zapomina?
0: Trzeba bardzo dużo pić, bardzo dużo, aczkolwiek też trzeba z tym pęcherzem swoim uważać, jeżeli znać swój organizm na tyle, na ile można sobie pozwolić, ale picie to jest podstawa, bo wtedy głowa inaczej działa i ciało inaczej reaguje na tę temperaturę w samochodzie, gdzie rozmawialiśmy przed audycją, dochodzi do 55 stopni, nawet ponad. To niech pan sobie wyobraża taki piekło.
1: Tak, tu każdy, kto liznął jakiegokolwiek motorsportu, to raczej wie, że w aucie chodzi o jak największe odciążenie, czyli tak jak pan mi wspominał na ofie, że są w pewnej klasie samochody, które mają instalację klimatyzacji, ale nikt jej nie nabija, żeby auto było lżejsze.
0: No więc między innymi, akurat tym, co teraz ja jeżdżę w tym roku i w tamtym autami klasy GT4, jest to dopuszczone.
1: Ale nikt nie używa.
0: No używa w sensie tym, że nawiew jest.
1: No, ale już nie ma funkcjonalności.
0: A funkcji jako takiej chłodzącej oczywiście nie ma absolutnie. No i sobota, wiadomo, 12:00 to już jest totalne, tak samo już się dzieje, to już jest totalnie, że tak powiem, panika. No tak można nazwać. Ktoś z boku mu popatrzył, panika. Panikują wszyscy. Nie, to jest wszystko, to jest normalne. Po prostu wszyscy szybciej
1: wykonują wszystkie normalne
0: swoje czynności, gdzie normalnie, jakby nie było wyścigu, to by se spokojnie grzebali w samochodzie.
1: A, tu sprawdzę, jeszcze raz pójdę.
0: No,
1: nie ma czasu.
0: No i start, wiadomo, 12:00 do 16:00 to jest po prostu już stres tak zwany, ale taki miły stres, fajny. I tylko czekam, kiedy wsiądę w samochód. Bo jak już wsiedzę w samochodzie, to
1: już jest po wszystkim, tak?
0: Po wszystkim. To
1: finał.
0: Po prostu już widzę tyle, co muszę widzieć, bo więcej mi nie potrzeba. No i tylko to widzę, bo nic nie wolno głowy zawrócić, tylko po prostu skoncentrować się i pilnować, żeby to dobrze poszło.
1: Czyli nie zdarzyło się panu jechać 320 na godzinę i nagrywać TikToka telefonem?
0: No nie, znam jednego, co nie mówimy nazwiska, że tak robił, ale nie, absolutnie nie. Telefon każdy posiada, kierowca w samochodzie, ale to nie po to, żeby TikTokować albo Instagrama nagrywać, tylko w razie jakby coś się stało albo coś. To
1: do szybkiego po prostu kontaktu. W razie.
0: No nie, mamy radia, to jest też bardzo profesjonalne i radio, ale czasami też trzeba radio rozłączyć, jakby coś się stało, oczywiście odpukać.

0: malowane, to wtedy jest to drugi kontakt, który naprawdę pomaga w pewnym momencie.
1: Czy
0: ten wyścig po mecie się też nie kończy, to jest tylko...
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, blisko jesteśmy mety już.
0: Nie, to już mówmy, że te 4 godziny minęło z różnymi skutkami, okej, jest się pierwszym, no to jest w ogóle inna reakcja, jest te drugim, też fajnie, jest się dalej, no to się jest dalej, ale już ten wyścig jest tył, ale ta głowa dalej, to jeszcze siedzi długo, długo po mecie.
1: Naprawia te błędy, które zrobiła, tu przesadziłem, tam
0: oczywiście,
1: źle.
0: Oczywiście tak mówimy o krótkich wyścigach, nie mówimy o 24-godzinnym, bo to już 4-dniowe, takie podobna wszystka sekwencja tych wszystkich działań, ale 4-dniowe, to jest od czwartku do niedzieli, to jest w ogóle inna para kaloszy.
1: Panie Jacku, mamy też dużo dzisiaj interakcji internetowej, bo były 2 konkursy, jeden jeszcze się toczy na nazwę pana bolidu. Można powiedzieć bolid o samochodzie wyścigowym?
0: Można. Bolid przeważnie są jednoosobowe, a ten można 2-osobowe.
1: Okej. Okay. To taki doppelbolid.
0: Dokładnie, doppel.
1: Dobra. I jest pytanie od pani Ani. Pani Ania nas pyta, ja myślę, że nie odpowiemy już na to pytanie, ponieważ odpowiedź już padła, ale pani Ania zaznaczyła, że jest z nami od 19.40 i nie wie, czy było, ale i mężczyzna marzy o zaczęciu przygody z wyścigami i pani chciałaby wiedzieć, jak ta cała szkoła, ta cała droga wygląda. Czy są treningi, czy są szkółki? Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, że zaraz po audycji, to znaczy jutro, udostępnimy link i to wszystko właśnie dziś padło. Że tak naprawdę to, o co pani pyta, jest najważniejsze. Samemu się pani mąż wiele raczej nie nauczy, albo nauczy się i nie zrobi już żadnych postępów. Szkółki przede wszystkim, to wszystko opowiadał w pierwszej godzinie pan Jacek. Ale pan Jacek też poniekąd zajmuje się czasami szkoleniem i tymi przejazdami takimi turystycznymi. No i już mamy podziękowanie. Pani bardzo dziękuję i czeka na linka. Jak z tymi szkoleniami? Bo pan coś tam czasami...
0: To znaczy kilkakrotnie próbowałem, znaczy ludzie próbowali ze mną utrzymywać kontakt i żebym tak trochę podpowiedział. Też kilkakrotnie udzieliłem takich lekcji. Czy to można powiedzieć skutkowych lekcji? Znaczy, czy przyniosły skutek? Raczej mi się wydaje, że nie. Z powodu tego, że jestem przeciwnikiem totalnej nauki live, czyli w czasie rzeczywistym.
1: Bez przygotowania teoretycznego.
0: Nie ma takiej opcji w ogóle człowiek, żeby pod takim stresem za kierownicą, przy tak trudnym torze, przy klienciem, który krzyczy do niego polecenia.
1: A jego tam nie ma prawie, nie?
0: No
1: bo on jest w takim świecie, że...
0: Nawet nie zapamięta 5 z 72 zakrętów.
1: Czyli szkolenia to jest u pana taka bajka, że jakby ktoś bardzo chciał i pan by może miał czas, to ewentualnie.
0: To ewentualnie moglibyśmy teoretyczne zajęcia przeprowadzić, a później nie od razu jazdę, że tak powiem, otworzyć przepustnicę.
1: Dzisiaj wszystko musi być szybko, wie pan. Tak. Jak grypa przyszła, to za 3 dni musimy być zdrowi. No jak?
0: Tak, dokładnie, tylko że...
1: Pan chce czekać?
0: Ja nie. Ale,
1: ale myślę, ludzie nie chcą.
0: Ale, no właśnie, ale myślę, że wskazane jest troszeczkę właśnie
1: pokory,
0: respektu i tak, pokory dla tego toru, który nie wybacza błędów i to jest oficjalne powiedziane i już nie jeden się o tym przekonał.
1: Bo cała ta jazda i cała ta zabawa to jest wieczna walka z grawitacją.
0: Z grawitacją, no i z czasem.
1: I z czasem. I na to nawiązanie mamy dokładnie utwór pod tą nazwą. Jest to utwór pod nazwą Gravity, a wykonuje go niemiecki DJ, producent Olivier Kolecki. Zostawiamy państwa na 3,5 minuty z muzyką, po czym wracamy.

0: No i obroty nam się troszeczkę przyspieszyły pod koniec, bo tu jeszcze dociśniemy tak do mety, żeby było intensywnie i ciekawie. Przypominamy Państwu, że jeszcze jest szansa wziąć udział w konkursie na przejazd z panem Jackiem. Powtórzmy, kiedy ten przejazd będzie dokładnie.
1: Możliwość przejazdu jest to 11 września w popołudniowych godzinach, gdzie, tak jak wcześniej wspomniałem, są planowane treningi do wyścigu, dwóch wyścigów w tym akurat czasie. W sobotę jest 4-godzinny od 12 do 16 i w niedzielę jest tak double hubber, czyli hodder, to jest drugi wyścig, też 4-godzinny od 12 do 16. No ale niestety treningi są tylko w piątek od 15 do 18. Więc w tym przedziale są możliwości, bo Federacja Wyścigowa pozwoliła tak zwane zrobić taksi.
0: Taksy,
1: i każdy po zameldowaniu, gdzie musi być drobna opłata, którą ja uiszczę, jest to opłata za ubezpieczenie tego człowieka.
0: Co musi ten człowiek mieć? Co on musi mieć przygotowanego?
1: Dowód osobisty.
0: Dowód?
1: I trochę nerwów na...
0: A.
1: trochę uspokoju.
0: Chce pan powiedzieć, że powinien mieć pampersa.
1: No może nie aż tak, nie bez przesady.
0: Był taki komentarz wcześniej, jak zapowiadaliśmy konkurs, że ktoś napisał, że warto się zaopatrzyć.
1: No bo ta pani jechała akurat ze mną, przed wyścigiem akurat też w tym treningu. No i to chyba jak tak powiedziała, no to jest jej zdanie.
0: Opinia kobiety, tak jest.
1: Tak jest, kobiety, która spędziła całe okrążenie na suchym, czyli na bardzo szybkie okrążenie. Nie trzeba mieć dowód osobisty, overall, czyli ubiór i kask dostaje się od nas, tutaj z teamu.
0: Czyli trzeba być, mieć czas.
1: Trzeba być, mieć czas i trochę...
0: I wiedzieć, gdzie jest tor, bo tor do zwycięzcy nie przyjedzie. Niestety jeszcze takich możliwości nie mamy. Dobrze, myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedno przełamanie muzyczne, tak już na podsumowanie tego konkursu, więc powiedzmy sobie, że mamy ostatnie niecałe 3 minuty i po prostu po tym utworze, który teraz wybrzmi, my już ogłosimy ten wynik. Czy tak możemy się umówić?
1: Tak zrobimy właśnie.
0: A wie pan, jaki to będzie utwór?
1: Nie mam pojęcia.
0: To jest jedyny utwór, który pan zna w tej audycji, bo pan mi go przysłał.
1: Aha, to jest... To
0: może jeszcze dwa słowa o nim. Kto go stworzył i jak to się stało?
1: Stworzył mój kolega, fan, kibic Andrzej Cyn, który, no może stworzył, to nie wiem, tak na pewno.
0: Zaznaczmy to, że jest to stworzone przez
1: algorytmy, także
0: przyłożył do tego rękę.
1: Ale przyłożył do tego rękę, za co, no bardzo fajna rzecz, którą dostałem, że tak powiem, w prezencie od niego. Serdecznie dziękuję. Oczywiście.
0: Więc taka ciekawostka, raz jedyny, raczej nigdzie publicznie ten utwór nie zostanie odtworzony, bo jest to taki bezpośredni podarek, nie? Dla pana.
1: Może niedoskonały muzycznie,
0: Był pan ładnie podsumował. Bądźmy szczerzy i otwarci, ale jest to w jakiś sposób ciekawe, więc wysłuchujemy takiego hymnu od fana. Hymnu od fana dla pana Jacka, a potem rozwiązujemy konkurs na nazwę Bryki Sportowej.

0: Jesteśmy po utworze o Jacku Pydysie. Panie Jacku, hello Captain Jack, czy mamy zwycięzcę konkursu na przejazd torem?
1: No są tutaj ciekawe.
0: Się cały czas trwa walka.
1: Tak, znaczy w sensie trwa moja walka w głowie,
0: okay.
1: Żeby nikogo tu nie pominąć, że tak powiem.
0: Ale zwycięzca może być tylko jeden, zna pan zasady.
1: No niestety tak jest właśnie. Faworytem jest zdecydowanie Ariel Kruszyński, mit dem Rikschweißen albo Wściekły Prosiak. Oba są fajne i byłbym skłonny przyznać jemu tą nagrodę. Czy on to będzie w stanie odebrać, to nie wiem.
0: Ale to my już to nie wnikamy. Może też komuś przekazać, nie? Dokładnie. Jeżeli się skontaktuje i powie... Panie Jacku, mamy tego i tego gościa jako moją wygraną, to może ją przekazać przecież tam.
1: Dokładnie.
0: Imiennego biletu nie drukujemy.
1: Dokładnie, tak. Jeszcze mam dwa do przejrzenia. To... Bartek Cynk, Drewek nie. No chyba zostaniemy przy tym Arielu właśnie. Oba wypowiedzi są dobre, znaczy w sensie te hasła i myślę, że... Zdecydowanie nie muszę wybierać hasła na niego, aczkolwiek no jego wytypuję jako zwycięzcę.
0: Szczerze, mi się też najbardziej te dwie odpowiedzi podobały, dlatego, że były nieoczywiste i gdzieś tu zawarliśmy na początku tego pytania o kreatywne nazwy, a wszystkie były takie o sporcie, nie? Trochę tam jakiś strzała, dragon, te sprawy, a tu pan się wykazał nawet takim, można delikatnie powiedzieć, brzydkim nazwnictwem, bo świnka nazwał.
1: No jest jeszcze tutaj, nie zauważyłem nawet... Pani Marlena Cynk, tak samo Ringwolf, też dosyć ciekawe, powiem szczerze.
0: To panią Marzenę pan kiedyś zaprosi prywatnie.
1: Marlenę. Ona już jeździła ze mną, no wie czym to pachnie.
0: No to mamy zwycięzcę, jeszcze tak raz jest. Powtórzmy, kto wygrywa konkurs?
1: Wygrywa Ariel Kruszyński, zdecydowanie.
0: Panie Arielu, gratulujemy i prosimy się kontaktować z panem Jackiem poprzez fanpage. Nie ze mną, bo ja też jestem Jackiem. Ja samochodu prowadził nie będę, raczej spokojny jestem kierowca, taki powolutki. O, powolutki, jakie ładne słowo się upnęło.
1: Tego pan jeszcze nie wie, bo pan jeszcze na torze nie jechał.
0: Nie jechałem. No myślę, że coraz bardziej mi się chce, coraz bardziej jestem tym zainteresowany.
1: Zapraszam.
0: Ja odkrywam ten temat, a w życiu trzeba się rozwijać, także nie mówię, że nie. Powolutku zmierzamy do końca. Czy jest jakiś temat, coś ważnego, co powinno wybrzmieć, a jeszcze nie zostało poruszone. Czy ma pan coś na myśli? Bo pan jest opowiadaczem tematem rzeką, więc mogliśmy nie trafić we wszystko.
1: No mogliśmy. No, raczej te główne takie założenia, myślę, że to już przegadane są. Nie wiem. No oczywiście pragnę jeszcze, jak jestem na antenie, zaprosić.
0: A jeszcze będziemy. Jeszcze jedno wejście zrobimy. Teraz byśmy zrobili, bo uknąłem sobie pewien plan. Mam trudne pytanie. Znaczy ono naturalnie będzie bardzo laickie i ono będzie nawiązaniem do utworu. Ale czy na torach wyścigowych są skrzyżowania?
1: No nie, raczej nie zdarzyły.
0: A w ruchu drogowym są i właśnie teraz przed nami grupa WW w utworze Skrzyżowanie.

0: No i po raz ostatni się zgłaszamy poprzez mikrofony. Audycja powolutku dobiega nam końca, chociaż powolutku to dzisiaj nie było. Mamy niedosyt rozmów, bo najchętniej byśmy w ogóle tych mikrofonów nie wyłączali i nie puszczali muzyki. I faktycznie przekonałem się o tym, że można panu odpalić temat na półtorej godziny i wyjść. Można by było tak zrobić.
1: Ale trzeba wyłączyć mikrofon wtedy.
0: To da się to zaprogramować. Dałoby radę. On też po chyba 15 sekundach ciszy by się sam wyłączył. Także. Okay. Także jesteśmy w stanie to zrobić. Może kiedyś. Kończymy powolutku tą audycję. Ja jeszcze chciałbym się tylko krótko, jeżeli się nam uda krótko, a mamy 9 minut, więc musimy zapytać jeszcze o właśnie takie przygody nieprzewidywalne na torze, bo w międzyczasie poruszyliśmy temat różnych flag, bo są oznakowania, jak coś się dzieje. I mi tutaj się przypomniał ten taki bardzo znany film z YouTube'a, jak panowie w rajdzie jadą we dwóch w tej załodze, kamera jest do przodu i nagle panom wyjeżdża traktor z przyczepą na drodze i panowie bardzo grzecznie mówią, co to kurcze jest. Ile razy pan spotkał traktor na torze?
1: No na szczęście, nie szczęście, ani razu.
0: A co się trafiało?
1: To by na pewno się źle skończyło. No tor jest troszeczkę, znaczy nie jest węższy, ale no, te prędkości jednak są dużo większe niż na rajdzie. No zdarzało się, dużo się zdarzało, nawet na tej szkole, którą wymieniłem wcześniej, z samego rana, czyli o 8 rano, przy mgle delikatnej, przy 200, prawie 40 na tak zwanym Schwedenkreuz, wtajemniczeni wiedzą, co to jest, stała sobie sarna.
0: O proszę.
1: Dokładnie na środku toru.
0: Ominął pan?
1: Tak, hamować
0: nie ma sensu,
1: bo było wilgotno, ale zorientowała się, bo światła oczywiście muszą być włączone przy takich warunkach i na szczęście no uciekła, że tak powiem, bo naprawdę jest to takie właśnie nieprzewidywalne rzeczy. No, żaden kierowca nie jest w stanie przewidzieć tego.
0: No dziwnie by było zakładać, że będę miał
1: sensu
0: na torze wyścigowym, nie?
1: W czasie wyścigu bardzo dramatyczna sytuacja się zagrała raz też na Schwedenkreuz. Jest tak zwany podjazd pod górę, czyli nic pan nie widzi, bo pan jedzie do góry. Mhm. Wyjeżdża pan na górę, a tam stoi samochód. A pan ma 230.
0: Stoi. Nie przemieszcza się.
1: Stoi.
0: Wow.
1: Zepsuł się.
0: Aha.
1: I na tym akurat część toru, gdzie ja akurat do góry i zobaczyłem już, wynurzając się znad tego wzgórka, stał samochód. Prawdopodobnie, bo nie wiem, z kierowcą na siedzeniu.
0: Aha.
1: Dramatycznym było oczywiście, próbowałem hamować. W pewnym momencie zaprzestałem tego czynu, bo widziałem, że już nie było stanu. A najgorzej jest to, że z tyłu za mną jechał kolejny samochód, który widząc, że ja hamuję, chciał mnie wyprzedzić po lewej.
0: No tak, bo zwietrzył okazję.
1: No.
0: Tu niebezpieczeństwo.
1: I już był obok mnie, ale na szczęście zobaczył ten stojący i odbił praktycznie na trawę i zmieściliśmy we trzech się. Tak.
0: Czyli tak jak z sarną nikt nie ucierpiał.
1: No nie, na szczęście. Nie.
0: Niesamowite spotkać takie rzeczy na torze.
1: Dobrze, lepiej nie.
0: Panie Jacku.
1: Można tylko opowiadać i wtedy
0: uśmiechać się. Czas jest nieubłagalny. Tego nie przejdziemy. Nie przeciągniemy 21, ponieważ audycja jest na żywo, więc nie ma tutaj żadnego miejsca na jakieś przeciągnięcie. Pytanie, które zawsze musi paść na końcu audycji Danuta i w większości audycji radiowych. Kogo pozdrawiamy i jak wieńczymy tą opowieść?
1: No, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, oczywiście moją żonę, która słucha, moich pracowników i z rodziny wszystkich, którzy też słuchają. No i was wszystkich za słuchanie tego dziękuję. Może zapraszam oczywiście do kontaktu ze mną.
0: Jak najbardziej.
1: Przez Facebooka albo nawet i WhatsAppa tego. W razie pytań na temat jestem bardzo...
0: A są odpadny. Pytania, bo przychodzą, także kierujemy bezpośrednio tor jazdy do pana.
1: Tak, ja jestem na tyle, o ile będę miał czas, na pewno odpowiem, lub można nawet zadzwonić, jeżeli jest konkretne pytanie do mnie. No chciałem oczywiście zaprosić na dalsze moje rywalizacje i zmagania na torze, które już będą właśnie 12-13 wrzesień na torze Nürburgring oczywiście. To jest kolejne dwie edycje, dwa wyścigi, w których wystąpię właśnie tym bardzo nowym autem z nowym teamem szwajcarskim, czyli dwóch Szwajcarów i ja jako rodzynek, Polak. Fajnie będzie kolorystycznie.
0: Jesteśmy dumni.
1: Kolorystycznie będzie bardzo podobnie. Flagi.
0: A no tak.
1: I tak dalej. I samochodu malowanie będzie też biało-czerwone, bo oni też są biało-czerwoni.
0: Sami swoi.
1: Także może bardzo fajnie. jak się ułoży dobrze wyścig, może dostanę jakąś propozycję.
0: Ułoży się. I tym akcentem ja życzę panu samych sukcesów, samych prostych zakrętów, rurnego asfaltu. Czego się życzy kierowcom wyścigowym?
1: Czy przyczepności.
0: Jakiś... Przyczepności, tak. Bo szerokości to tam nie potrzeba. Im wężej, tym chyba tym przyjemniej.
1: Ciekawiej.
0: Ja serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, moim stałym oraz tym, którzy naturalnie przybyli, dlatego że taką wielką i szybką postać mamy. Ja nie mówię o rozmiarze pana, tylko o tym, co pan osiąga i co pan znaczy na tym torze. Nie powiedzieliśmy tego chyba, może na koniec, niech to wybrzmi, że, a nie, było na początku przy podawaniu konkursu, że jest pan sensejem po prostu. Taka jest ksywa pana Jacka na torze.
1: Tak jest.
0: Sensej toru Nürburgring był z nami. Audycja Danuta dobiega końca. Mamy 4 minuty do godziny 21. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia wszystkich polskich audycji, które są co piątek oraz co sobotę. Mamy też kilka audycji w międzyczasie. Nie zdążę już dzisiaj zaprezentować całego dżingla, bo czas nam nie pozwoli, ale wszelka informacja pod każdym wydarzeniem się pojawia. Kończymy utworem, którym powinniśmy zacząć tak naprawdę, bo on się bardzo mocno z wszelkim wyścigiem kojarzy, ale nie wkładałem go w całości, gdyż pochłonąłby nam on bardzo dużą część audycji, gdyż trwa 8 minut. Dziękuję, dobrej nocy. The Race.
1: Ja również dziękuję za wysłuchanie chwilowe i pozdrawiam.
0: I zapraszamy na tor.
1: Zapraszam oczywiście na tor.
0: Grupa Yellow w utworze The Race. Dobrej nocy.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Einen wunderschönen Samstagnachmittag. Wir haben Samstag, den 22.08. Ich heiße Renata Mastalisch und koche für Sie heute leider alleine polnisches Magazin Bigos, also polnisches Lieblings- und meistbekanntes Gericht. Und lade Sie herzlich ein im Namen von polnischer Redaktion für die nächsten 2 Stunden. Bis 17 Uhr werden Sie alles auf Polnisch hören können.
2: Oh ja.
3: Bigos. Das ist mein Lieblingsgericht am Samstagnachmittag. Von 15 bis 17 Uhr. So gut.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Ja nazywam się Renata Mastalisz i dzisiaj solo gotuję dla Państwa flagową potrawę polskiej redakcji Radia Darmstadt, czyli Bigos. Zapraszam serdecznie. Oczywiście następne 2 godziny po polsku. Smacznego, czyli guten Appetit. Dzień dobry, czyli guten Tag. Dziś jestem solo, troszeczkę, nie ukrywam, że troszeczkę zestresowana, ponieważ to nie jest wcale łatwe zadanie poprowadzić flagową audycję, która już 26 lat będzie niedługo, istnieje na antenie Radia Darmstadt i nie jest łatwo zastąpić taką osobowość, taką osobę, takiego redaktora jak mój kolega Elik Plichta, ponieważ ja wiem, że on ma już przez te lata swoją stałą publiczność, swoich stałych słuchaczy, którzy zawsze czekają na jego ciekawostki, na jego przemiły, aksamitny głos oraz na utwory, które on zaproponuje. Postaram się z godnością kolegę Elika zastąpić, a jak dobrze pójdzie i technika mnie nie zje i zasięg sieci komórkowej w Polsce na to pozwoli, to połączymy się z Elikiem, który nam, że tak powiem, u wrót festiwalu opowie, czego mu się udało dowiedzieć o tegorocznym festiwalu, oczywiście w Sopocie, który startuje w poniedziałek. No i oczywiście, ja przynajmniej mam taką nadzieję, że uroczy nas swoimi ciekawostkami z wielu festiwali, które dane mu było odwiedzić i myślę, że będzie nam się wszystkim podobało. Na razie dla Państwa piosenka, która mi się bardzo kojarzy. Ja jeszcze wtedy nie było mi na świecie. Ledwie moja najstarsza siostra miała roczek, ale bardzo często wspominany gdzieś tam w rozmowach z Elikiem, nawet na naszym karnawałowym balu był przebrany za tą postać, więc postarałam się znaleźć dla Państwa oryginalne wykonanie z tamtego roku, czyli z 1979 roku, z festiwalu w Sopocie i scyfryzowaną wersję, bo wiadomo, wtedy wszystko nagrywało się na taśmy na wielkich szpulach, teraz wszystko jest cyfryzowane i chwała archiwom za to, że ten utwór też możemy dzięki temu posłuchać. Zapraszam.
4: To sing for you now one song which I sung before, because I told you that was not planned, you know. So I like the happening sometimes and it's called Forever and Ever, which I like to dedicate to you tonight, and I hope that after the song I'm gonna be able to go and drink my vodka, okay? Thank you.

0: Halo, halo? Czy mnie słychać?
1: Halo, słyszymy się.
0: Jejku, ta technika jest tutaj straszna. Ja za dawno nie byłam w studio, ja muszę przejść ponowne szkolenie. Przyznaję się bez bicia. Mylą mi się guziki, dzwoni do mnie taka osobistość, taki gość. Ja po prostu szaleję, nie wiem, co mam wcisnąć, co mam dalej robić. Witam cię.
1: Najważniejsze, że działa.
0: Najważniejsze, że się udało, że być może kilka sekund nie było mnie słychać, ale obiecuję poprawę. Jednak to jest coś, co trzeba praktykować i ćwiczyć. Z takim sprzętem. Opowiadaj, jak tam w Sopocie? Jak pogoda w Sopocie?
1: Pogoda w Sopocie jest no właśnie. Dziurę upalną mamy za sobą. Dzisiaj pomiędzy deszczem a bez deszczu. Wczoraj piękne słońce bez deszczu, 25 stopni. Przedwczoraj się kąpałem. Wczoraj się nie kąpałem. Wczoraj jest zwiedzanie plaż, dzikich plaż. Irena Santerskiego już nie ma dzikich plaż, na której zbierałam bursztyny. Nieprawda, są jeszcze dzikie plaże, na których nie ma ludzi i nie ma bursztynów. Ale to, jakby to powiedzieć, swoją drogą. I jeśli chodzi o Sopot, niezależnie od pogody, on jest zawsze uroczy, bo to jest takie miasto, w którym oprócz tego, że od 1961 roku odbywa się festiwal, wtedy nazywał się Międzynarodowym Festiwalem Piosenki, teraz się nazywa troszeczkę inaczej, ale są inne atrakcje, bo to miasto o bogatej kulturze, niesamowitej architekturze i w Sopocie nie można się nudzić niezależnie z jakiej porze roku się przyjedzie, no a jeżeli się jest w sierpniu na przykład o tej porze, no to jest możliwość zobaczenia czołówki polskich artystów. Wzruszyłaś mnie Denisem Rousseffem, bo akurat ja, będąc również dzieckiem, oglądałem ten występ i wtedy Denis Rousseff przyleciał helikopterem do Sopotu, śpiewał z playbacku, wszystko się wydało wtedy, kiedy on po prostu przy tej piosence poprosił do tańca prowadzącą słynną Irenę Dziedzic i on z nią tańczy, mikrofon obok, a wszystko gra i śpiewa, także a zgarnął za to potężne pieniądze i w tamtych czasach zażyczył sobie, że w jego pokoju w hotelu ma być klimatyzacja. Klimatyzacja i głęboki PR. Przepraszam, to nie było wtedy możliwe. Także wzruszony jestem. A później, wiele, wiele lat temu, chyba pomysłodawcą takiego spotkania tych artystów z tamtych czasów i również z krajów KDL-u był Marek Sierocki, bo pamiętam konferencję prasową właśnie z Denisem Rousseffem, z Karelem Gottem, z Heleną Wądraszkową, oczywiście z Marylą Rodowicz. Drupi również był obecny na tej konferencji i Denis się wściekł na dziennikarzy, dosłownie zrugał nas wszystkich z ziemią, że wszystkim zadajmy pytania tylko nie jemu i w ogóle to znaczy, że my nie rozmawiamy na tej konferencji po angielsku, że jesteśmy ciemniakami, wieśniakami, że powinniśmy nauczyć angielskiego. I miał rację,
0: ale tak sympatycznie wyglądał, bo ja gdzieś tam, jak byłam małym dzieckiem, to wiadomo, jego twórczość już wtedy miała kilka lat i rodzice oglądali być może powtórki, albo gdzieś, jeśli leciało gdzieś w radiu, to słuchali i tą twórczość gdzieś tam znałam, potem do niej wróciłam i on dla mnie wyglądał jak taki sympatyczny wujek w tym swoim, ale też bardzo stylowo, takie nietypowo, jak na tamte czasy, ten jego złoty płaszcz i białe kozaki, takie trochę ni to kowbojki, ni, chyba sobie to dawało troszeczkę wzrostu. Bardzo, bardzo zabawna postać, no i świetna potem parodia kabaretu tutaj, czyli Laskowika i Smolenia. Szkoda, że tego nie da się w radiu pokazać, ale dzisiaj przy okazji przeglądania tych utworów obejrzałam sobie tą parodię i szczerze się uśmiałam. Cudowna postać.
1: Postać taka, którą świetnie można faktycznie parodiować. No, ale narcyz zakochany w sobie do mega, mega potęgi. Także tego również nie można pominąć. Ale wtedy absolutnie to nie była tylko gwiazda europejska, ale absolutnie światowa. No i głos naprawdę fantastyczny. I po tych latach, jak udało się go na żywo zobaczyć, nikt wtedy już w Sopocie, no to muszę tylko potwierdzić, że to faktycznie wielka postać greckiej sceny i światowej.
0: i światowy, tak? I chyba taki właśnie typowy Grek, taki trochę zadufany w sobie, taki trochę przekonany o tym, że jest the best, ale to nie szkodzi. Chyba na scenie troszeczkę tego potrzeba. Musi być ta równowaga między skromnością a
1: nie,
0: pewnością
1: siebie. Nie, to nikomu nie przeszkadzało. Nie takie dziwolągi w postaci artystów się w życiu spotykało, także on absolutnie mieścił się w granicach normy. No faktycznie trochę też miał racji podczas tej konferencji. Winę ponoszą prowadzący. Ja nie powiem, kto wtedy tą konferencję prowadził, bo faktycznie, no wiadomo, jeżeli jest Karel Gott i jest Maryla Rodowicz, no to przecież dziennikarze rzucili się od razu na tą parę, zwłaszcza, że tam krążyły plotki
0: o romansach.
1: Nie romansach i tak dalej. I on tak siedział biedny i ci prowadzący zamiast przekierować również rozmowę w jego kierunku, to dawali upustu tym opowieściom. Wiadomo, Karel Gott mówił po czesku, Maryla mówiła po polsku, on nie rozumiał nic po angielsku, trwało to długo, no i się zirytował. No i miał rację. Tak, to bez dwóch zdań miał rację, no ale później się wszystko jakoś tam udało. Ludzie, dziennikarze zadawali swoje pytanie i się rozkręcił, także wszystko było sympatyczne. Już nie mówiąc o tym, że zaraz po tej konferencji była już następna, przed cudowną Katie Melua, kochaną, wspaniałą. No wiesz, ja nie mogę się rozmyślać, audycja ci skończy, także jak ja się rozkręcę z gadaniem, to będzie tragedia. Kolejne rzeczy.
0: Próbowałam sobie poradzić ze zdobyciem utworu Waltz Ombara Ireny Santor, który triumfował na pierwszym festiwalu w 1961 roku. I doczytałam się, że pomysłodawcą całego festiwalu tak naprawdę był Szpilman. Czyli to się zaczęło...
1: Szpilman, czyli festiwal ma historię absolutnie radiową. Wybitny radiowiec, znany państwu, i faktycznie ten pierwszy festiwal nie odbywał się jeszcze w Operze Leśnej, tylko odbywał się w Stoczni Gdańskiej.
0: Tak, w hali Stoczni Gdańskiej, ponieważ opera jeszcze wtedy nie posiadała tego swojego słynnego dachu. Dopiero 3 lata później udało im się zadaszyć całą konstrukcję. I wydaje mi się, że ta opera przez te wszystkie lata niewiele się zmienia. Zmienia ją tylko cała scenografia, która przyjeżdża prawdopodobnie kilkoma tirami. Ja miałam okazję być w 96 roku. Ja byłam akurat wtedy na koloniach jako 12-latka i mieliśmy to szczęście, że nasze sanatorium to było tak jakby kolonie rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Udało mi się, uwaga, proszę się nie śmiać, ale dzięki lekkiemu płaskostopiu i skoliozy dostać na turnus rehabilitacyjny. I mieliśmy to szczęście, że nasze sanatorium było dosłownie 150 metrów za lasem, ścieżką od Opery Leśnej, więc myśmy co wieczór mieli festiwal za darmo, a jak się skończył, to był taki jakby dodatkowy mini festiwal zrobiony dla tych wszystkich dzieci i miałam wtedy okazję po raz pierwszy w życiu spotkać mi jeszcze wtedy znaną z telewizji gwiazdę, Majkę Jeżowską i Rudiego Schuberta. Także takie wspomnienie,
1: ale
0: tak.
1: Uwierzysz w to, że 96 rok to chyba jest mój pierwszy również festiwal w Sopocie. No teraz to się wzruszyłem. I ty byłaś również wtedy w Sopocie. Patrzcie, ja się śmieję.
0: Jeszcze takie dwie historie mi się w życiu zdarzyły, że ja będąc wtedy te 3 tygodnie w tym Sopocie, prawie co drugi dzień albo codziennie byliśmy na plaży i się śmiałam, że osoby, które znam teraz, okazuje się, że w tym samym dokładnie czasie też tam były i być może ja dziecko, oni nastolatkowie, minęliśmy się gdzieś na tej plaży i już gdzieś tam ta opatrzność te drogi próbowała krzyżować, że kiedyś się poznamy. Ja to tak odbieram, wiesz?
1: I ja to odbieram w taki sposób, że to wtedy był znak, że będziesz w Radiu Dawsza.
0: Mówisz, że były znaki. No, może wtedy jeszcze nie, ale gadułą już też byłam. No i plaża. Jak plaża, bo ja byłam ostatnio chyba 10 lat temu w Gdańsku, nie zahaczyłam niestety o Sopot, troszeczkę nie było czasu, bardziej się skupiłam Gdańsk-Gdynia, zobaczyć to, co się zmieniło, co było kiedyś takie bardzo industrialne i osiedlami takimi roboczymi, jak się pozmieniało w fajne, artystyczne miejsca. Miałam to szczęście, że jeszcze wtedy żyła moja ciocia, która mi to wszystko pokazała, bo też bardzo się interesowała, że tak powiem, rozrywką i kulturą, więc mi pokazywała te wszystkie miejsca. No i potem no, Jarmark Dominikański i jakoś zabrakło czasu na tą plażę w Sopocie. Jak plaża w Sopocie przed hotelem Grand. Nadal taka piękna, biały piasek i oblegana
1: piękna,
0: przez turystów.
1: Piękna, szeroka, absolutnie zadbana, wszystko elegancko. Na bogato, ładnie. Woda po lewej stronie mola czysta, po prawej stronie mola były już algi, ale woda nadal nikomu to nie przeszkadzało, bo ludzie się kąpali. Różnice temperatur nie były pomiędzy temperaturą na zewnątrz, a woda nie jest taka duża, czyli z ciemnością ludzie pląsają. Oczywiście ten pierwszy odruch, kiedy się wchodzi nogami do wody, to sobie myślisz, masz 300 tysięcy voltów między zębami, które kilka sekund później już stwierdzasz, oj, ta woda wcale nie jest lodowata, tylko nawet ciepła. Także to się nie zmieniło i nie zmieni. W Bałtyku mamy taką nadzieję przez najbliższe lata, ale plażowiczów mnóstwo turystów, mimo że koniec sezonu, a teraz przez te dni, przez ten weekend i następny tydzień, no oczywiście zjedzie kilka kolejnych tysięcy tych, którzy będą chcieli zobaczyć no festiwal Top of the Sopot.
0: Tak, właśnie ja sobie przeczytałam historię, jak się nazwa festiwalu zmieniała. Próbuję to odnaleźć, bo no, nie będę ukrywała, ostatnio u mnie problem z pamięcią do aż takich szczegółów, ale on zmieniał nazwę, on zmieniał też, tak jak się zmieniały w Polsce zarządy telewizji, tak samo zmieniał się troszeczkę sposób organizacji i nazwy, ale idea pozostała ta sama, żeby to było nadal jedno z dwóch największych polskich świąt muzyki rozrywkowej. Wydaje mi się, że...
1: Top of the Top Sopot Festival, a wcześniej Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. No i organizatorem, współorganizatorem, bo własnością festiwalu jest miasto Sopot, a dokładnie Bałtycka Agencja Artystyczna. I no i właśnie co roku lub co kilka lat, nie wiem jak te umowy są podpisywane, są konkursy, kto ten festiwal ma w swoich rękach
0: zrealizować.
1: Ja mam w chwili obecnej bardzo bym chciał, żeby Sopot wrócił w ręce telewizji publicznej. Nie wiem, jak będzie za rok. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Sopot ciągle jest i ta tradycja jest kultywowana. Mimo, że osobiście, tutaj tylko powiem po cichu, TVN nie umie robić festiwali. Telewizja Polska ma doświadczenie, bo tam są pomysły, tam są

0: publicznej, jakby to powiedzieć, mającej specjalistów, a nie kolegów partyjnych, tak. Których specjalistów wymienia się na kolegów partyjnych. O, tak bym to powiedział.
1: Tak, dokładnie. Pewien odcinek można by tam... Może wyciąć. Ale ja z rozrzewnieniem wspominam te festiwale, które się odbywały za komuny, kiedy ja byłam dzieckiem i to porównanie, jak to wygląda teraz, jak było kiedyś, nie było kiedyś tych wszystkich ekranów, tych świateł, tej animacji, a mimo wszystko to było tak cudowne. Ci artyści tak błyszczeli, zwłaszcza polskie wokalistki. Polskie wokalistki typu Małgorzata Ostrowska, Frąckowiak, Kunicka, to są wokalistki, które ja poznałam oglądając relacje z tego festiwalu gdzieś tam z rodzicami, może z babcią. Sośnicka, te ich niezapomniane kreacje, ta ich pomysłowość, strój, makijaż. Tam nie trzeba było nic więcej. Tam jeden Jupiter świecił. Ten jeden Jupiter świecił na tą jedną najważniejszą artystkę. Orkiestra grała na żywo. Ludzie się świetnie bawili i jakoś gdzieś tak to moje serce tam pozostało. Tam odkryłam, oglądając relacje, Zauchę.
0: Nie denerwowały tancerki i tancerze Agurogi.
1: Tak, nie było tej otoczki, która gdzieś tam czasami sztucznie odciąga uwagę, no ale no niestety to są takie czasy, jak się popatrzy.
0: My jesteśmy na antenie, a pracujemy trochę, jakbyśmy byli poza anteną, prawda?
1: Ale to nie przeszkadza, to nie przeszkadza, myślę,
0: że... Fajne. Ale ja wiem również, że... Przepraszam. Wielu z Państwa również podobał się Stary Anturaż, gdzie Opera Leśna nie była zabudowana, kiedy te drzewa z tyłu były podświetlone, kiedy to był faktycznie leśny festiwal i się wszystkim to bardzo podobało, no, ale teraz technika wymaga szybkich przepięć, mnóstwa sprzętu i dlatego to jest wszystko zabudowane. Czy my się nadal słyszymy?
1: Tak, nadal się słyszymy. Wszystko jest okej. Okay. Tak się fajnie gada, że nawet mi się nie chce puszczać muzyki. A co tam? Dziś możemy trochę pobyć gadułami, poopowiadać, bo nie ukrywam, trochę mnie stresuje to zejście z anteny i potem, żeby nie stracić połączenia. To jest tak, ale trzeba ćwiczyć sobie, przypominać, bo jednak bez techniki nie damy sobie rady, tak jak mówiłem właśnie, bez techniki radio, bez techniki nie pójdzie w eter.
0: Jedynie mogę powiedzieć, co spotkało mnie 2 dni temu, bo również w Sopocie są przedstawiciele mojej ulubionej stacji radiowej sprzed wielu lat, czyli Trójki. I redaktor Michał Nogaś, redaktorką Baśką Marcinik prowadzili poranek, w którym właśnie wspominali Sopoty i wspominali oczywiście również Marka Niedźwieckiego, który te Sopoty prowadził. Młodzi reporterzy i młode reporterki przygotowały materiał archiwalny i muszę Państwu powiedzieć, że no, nie można do końca wierzyć KI i nie można do końca na podstawie KI opowiadać historii, które jakby to powiedzieć, nie do końca są prawdziwe, ale też nie przekłamują informacji. A chodzi dokładnie o rok 1999, kiedy w Sopocie pojawiła się Whitney Houston i były różnego rodzaju opcje oceny tego występu Whitney. I rzecz niebywała, która mi się dzisiaj przed audycją wydarzyła, w sumie 2 czy 3 godziny później, znalazłem w internecie cały koncert z tego okresu. A w Trójce jedna z dziewczyn, która przygotowała materiał, mówiła o tym, że no nie wszystkim ten koncert się podobał, bo Whitney nie śpiewała swoich największych przebojów. I tutaj już sprostowanie dla młodej dziennikarki, która przygotowała ten materiał, najprawdopodobniej na bazie informacji KI. Nieprawda. Whitney Houston przyjechała w tamtym roku, czyli w 99 do Polski, jako koncert zerowy, otwierający jej europejską trasę koncertową, która rozpoczynała się w Berlinie chyba dzień czy 2 dni później. Przyjechała do tego Sopotu potwornie opóźniona z wielu powodów. Nie dotarły tiry, które pamiętajcie Państwo, strefa Schengen to jest

0: dobrodziejstwo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej i tiry przechodziły normalną kontrolę na granicy i stojąc w tej wielkiej kolejce, oni już wiedzieli, że nie zdążą do tego Sopotu. Dlatego była informacja na żywo taka, że w kontrakcie wymagane jest 35 stopni na scenie. Niezależnie gdzie się koncert będzie odbywał, ponieważ ubezpieczalnia to były wymogi ubezpieczalni wielkich trac koncertowych, takich jak Whitney Houston, gdzie ponosi się niesamowite koszty za organizację. No i okazało się, że tiry z ogrzewaniem, z dmuchawami i tak dalej nie dojadą i dyrektor Barty prawie dostał zawału serca, ale wiemy, że my Polacy potrafimy zorganizować wszystko. No i jakieś dmuchawy były zorganizowane, żeby chociaż trochę zapewnić tą temperaturę na scenie. Whitney przyjechała chyba 2 godziny później, ale w tym dniu pech dla organizatorów, dla publiczności i dla niej samej, bo nastąpiło absolutne załamanie pogody. Absolutne. I było w granicach 10 stopni Celsjusza wieczorem, to sobie pomyślcie, a cały dzień był upalny. Przyszedł jakiś front, no i po prostu ja myślałem, że śnieg spadnie, a byłem w krótkim rękawku, jak oprócz tych wszystkich VIP-ów politycznych, którzy tam również się pojawili, to oni w garniturkach i krawatach, a my tam, wiadomo, wakacyjnie. No i ta Whitney, która z tym 2-godzinnym opóźnieniem się pojawia, wtedy telewizja, nie mieli innego wyjścia, tylko przez cały ten okres oczekiwania na jej koncert puszczali teledyski. A w teledyskach Whitney Houston w tych swoich najpiękniejszych, świecących, pięknych piosenkach, pokazujących nogi do nieba, ramiona i wszystkie atrakcje, których Whitney miała całe mnóstwo. No i ci ludzie się napatrzyli na piękną, półnagą tancerkę śpiewającą piękne piosenki. No i nagle, jak się Whitney pojawiła na scenie, to w golfie, w jeansach, no i w sweterkach, w takich płaszczykach w sumie, bo dwa miała na sobie stroje. Jeden płaszczyk był krótszy, granatowy, a drugi był dłuższy, jakiś różowo, jakieś wzory. No, to, czy to był Dior, czy inni wielcy, to już nikogo nie interesowało, bo wszyscy chcieli gołej Whitney, gdzie była, gdzie jakby się ona pojawiła w tej mini, to by po prostu zamarzła i nogi nie podniosła, bo było tak strasznie zimno. I to była trasa koncertowa, czyli Whitney rozpoczęła koncert wymogami wytwórni fonograficznej, bo to jest też kwestia ceny. Zdecydowanie taniej było dla telewizji, jeżeli ona miała zaśpiewać 3 czy 4 piosenki z nowej płyty, a później śpiewała te wszystkie swoje przeboje, niż zamówienie koncertu The Best of Whitney Houston. Na to nawet telewizji polskiej wtedy nie było stać. Dlatego Whitney zaśpiewała 3 czy bodajże 4 pierwsze piosenki, bo nieznane publiczności. Część tych, którzy byli fanami takimi mającymi już tą płytę, osłuchanymi z tymi utworami, no to mnie reagowała, chociaż ludzie reagowali fantastycznie, ale później się rozpoczęło i nieprawdą jest to, co koleżanka z Trójki powiedziała, że Whitney Houston wtedy nie śpiewała swoich największych przebojów, bo to nieprawda. Zaśpiewała je i to widać zresztą, bo jest to do odsłuchania. Ale był pewien moment, w którym ona tak z profilu stanęła i dmuchała i widziała, że jej parasol idzie. I chyba też się wydarzyło, nie będąc na nartach, po raz pierwszy w jej życiu, że w sierpniu parasol idzie. I tak ją to rozbawiła, że kilka razy to robiła. A wtedy ten dyrektor Bartu, który zapewniał to ogrzewanie na tej scenie, to tak pamiętam, jak prawie się osunął na tej ławce, że zemdleje, że ona, bo ona wtedy miała prawo przerwać ten koncert.
1: Tak.
0: To zgodnie z umową organizator miał zapewnić 35 stopni. Nic nie przerwała. Tam jak państwo zobaczycie, bo były dwa momenty, gdzie później ostro dyskutowano, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego rodzaju gwiazd. No bo ktoś rzucił bukiecik kwiatów. No rzucił niefortunnie, bo prawie on by ją uderzył. Spadł no, dosłownie kilka centymetrów obok niej na ziemię, ale to był duży bukiet. Także jakby tak trafił w artystkę, no to nie byłoby, nie wyglądałoby to ładnie ani kulturalnie, a wiadomo, że tam nie było złej woli, że to jakiś fan wydał mnóstwo pieniędzy na ten bukiet róż. Ona oczywiście urotę podniosła, świetnie bawiła się z publicznością, no i oczywiście zaśpiewała wszystkie swoje hity, także jeżeli państwo będą słyszeli plotki, że nie było hitów, że fałszowała, że była fatalnie ubrana, to nie jest prawda. Byłem tam, są zdjęcia, też wskadziłem na Facebooku, bo znalazłem, zrobiłem zdjęcia z tego koncertu i muszę państwu powiedzieć, że to były takie wtedy jeszcze na festiwalach sopockich wypadało być politykom. I między innymi Andrzej Olszewski był, nie Olszewski, tylko Olechowski, cały czas mi się te nazwiska mylą. Andrzej Olechowski był wśród polityków, chyba pan Płażyński, jeżeli dobrze pamiętam. No sporo, wiadomo, państwo Kwaśniewscy, pani Kwaśniewska dostąpiła możliwości zrobienia sobie zdjęcia. Wtedy dyrektorem był telewizji Kwiatkowski, tak. A prowadzący festiwal, Marek Niedźwiecki, nawet nie został dopuszczony do Whitney. Marek był rozgoryczony, ale powiedział, że wcale tego nie żałuje, ponieważ na tym koncercie była również mama Whitney, Sissy. I z nią sobie mówił, że w kulisach świetnie się bawili, także tak wyglądał ten jej pobyt. A następnego dnia był koncert Lionela Richiego. Wróciła piękna pogoda, było gorąco, było fantastycznie, nie trzeba było nic ogrzewać, także to było pechowe dla nas wszystkich i dla niej, że praktycznie w tym jednym dniu to załamanie temperatury w Sopocie nastąpiło. Ale koncert był absolutnie genialny. Jak państwo znają operę i bliskość tych ławek, siedzeń, miejsc przed sceną, czyli taki bezpośredni kontakt z gwiazdami tego formatu, co Whitney, no tego nie ma nigdzie na świecie, już abstrahując od tego, że opera leśna jest w lesie, wcześniej tam był tor saneczkowy, ona była wybudowana jako miejsce, gdzie miały się odbywać wielkie koncerty muzyki klasycznej. Zresztą będziemy o tym na naszych antenach mówili, bo nasza przyjaciółka, redaktorka Iza Szkielewicz pisze książkę na temat historii opery leśnej, także jeszcze nie jest gotowa i mam nadzieję, że jak już to wszystko będzie wydane, to zaprosimy ją i poopowiada nam o pracy nad tą książką. A dla państwa, którzy pojawiają się w Sopocie i nie ma akurat żadnych wydarzeń, zresztą często dużo jest koncertów w Operze Leśnej, to ja proponuję, abyście zwiedzili operę z przewodnikiem i nie będziecie żałować, ponieważ tyle informacji ciekawych, ile się dowiecie o samym Sopocie i o tym miejscu, no to tylko z sopockimi przewodnikami.
1: Tak, z miejscowymi. Na pewno, jak znam ciebie, to miałbyś jeszcze co najmniej kilkanaście ciekawych anegdot związanych z festiwalem, ale nie będziemy tak od razu wszystkich opowiadać. Ja jestem za tym, żeby kiedyś to zebrać w książkę, naprawdę. Jak znam Elika, on ma tyle fajnych wspomnień, że to trzeba uwiecznić, jak się czasami śmiejemy, zanim go złapie Alzheimer i pozapomina.
0: No, mogę akurat powiedzieć, kogo już spotkałem, ale nie związanego absolutnie z Sopockim Festiwalem, tylko też taka uwaga dla państwa, jeżeli kochacie piosenki Agnieszki Osieckiej, to no, miałem zabronione mówienie, no ale co tam zabronione? Trudno, powiem. Otóż w Teatrze Muzycznym w Gdyni przygotowywany jest spektakl. Chyba tytuł roboczy nosi Łamigłówki z Osieckiej. I reżyserem tego festiwalu jest mój ukochany pan profesor Jurek Jerzy Bieluna z Wrocławia, który genialne, genialne, absolutnie genialne robi rzeczy. Jeżeli Państwo pamiętają słynny koncert poświęcony twórczości Marka Grechuty w Opolu, no to właśnie Jerzy Bielunas. To są takie nazwiska, na które się nie zwraca uwagi, bo zazwyczaj patrzymy, kto śpiewa i co śpiewa. Ale to, jak wygląda scenografia, jak to jest wszystko ułożone, jak to jest zrobione, czy oświetlone, czy wymyślone, no to to już zazwyczaj gdzieś tam bokiem miga, a są geniusze w postaci, no właśnie, pracy w teatrze, do których należy Jerzy Bielunas i on w Gdyni przygotowuje spektakl poświęcony właśnie naszej najwspanialszej poetesie, z którą związany jest Sopot. Tutaj jest Liceum Agnieszki Osieckiej, tutaj jest Teatr Atelier jej imienia. To tutaj ona z Andreą Ochodlą spędzała ostatnie chwile swojego życia. Także to miasto żyje, a ja Państwu bardzo gorąco polecam zwiedzanie Sopotu. Nie na plaży, tylko wejdźcie w te stare uliczki, podziwiajcie te stare wille. Tu jest mnóstwo i są muzea, i są kawiarenki, i są takie miejsca, gdzie odpoczniecie od tłoku i tłumów na Monciaku.
1: Na Monciaku.
0: Na ulicy Montecassino.
1: Dobrze, to teraz powiedz mi, czy biuro prasowe tegorocznego festiwalu już ruszyło? Już rozkładane są drukarki, papier ksero?
0: I no nie. Właśnie, muszę ci powiedzieć, że nie są, ponieważ biuro prasowe w tym roku jest inaczej. Biuro prasowe będzie czynne dopiero od poniedziałku, w sumie w niedzielę wieczorem tylko przez godzinę. Są zaostrzenia dla dziennikarzy i to mnie bardzo dziwi TVN, że coś takiego wymyślili. No ale zapytam się dlaczego, być może są to albo względy bezpieczeństwa, albo polityka firmy, która jest kompletnie niezrozumiała. Ale nie o tym chcę mówić. Czekamy. Biuro będzie czynne dopiero w niedzielę wieczorem i od poniedziałku do czwartku rusza. Oczywiście komfort pracy dla dziennikarzy jest zadbany. Tutaj nie można złego słowa powiedzieć, bo będzie biuro prasowe i będzie podgląd i będzie można dużo rzeczy robić. Będzie możliwość umawiania się na wywiady z artystami. Troszeczkę inaczej jak do tej pory. No trudniej, zdecydowanie trudniej, bo na przykład nie możemy być na próbach. Czyli to jest jedna wielka... TVN bardzo pilnuje, żeby nic nie wyciekło wcześniej do prasy, żeby nie wyciekło nic wcześniej do mediów społecznościowych. No taką mają politykę, bo nie wszyscy też dziennikarze trzymali się tego, żeby na prośbę nieudostępnienia materiałów to jednak gdzieś tam pudelki, nie pudelki robili materiały i wcześniej przekazywali. No taka jest polityka firmy, na to nie mamy żadnego wpływu. Ale już mniej więcej program... Nie znam jedynie harmonogramu prób, będę się starał jakoś dotrzeć, żeby mniej więcej wiedzieć, o której godzinie dany artysta jest w Operze Leśnej, żeby dla Was, dla Państwa kilka informacji takich właśnie około festiwalowych zebrać, bo akurat na tego typu dużych imprezach nigdy nie ma czasu, żeby sobie zrobić pełnowymiarowy, fajny wywiad. Chyba, że się ma dużo szczęścia i trafi się na jakieś okno, gdzie artysta ma dużo czasu.
1: Dokładnie. Czyli znasz już listę gwiazd, listę występujących.
0: Tak, no to jeśli chodzi o te 4 dni, to TVN, no jakby to powiedzieć, więcej jest gwiazd niż oferuje polski rynek. Bogato. Bardzo bogato, bo wszystko rozpoczyna się w czwartek od godziny 19.30 i to są w każdym, nie w każdym, przez 3 dni są dwuczęściowe bloki programowe i jedynie w środę jest Opera Leśna w 4 aktach jako całość, jako jeden koncert. Oczywiście tych przerw będzie mnóstwo, bo trzeba zarobić pieniądze reklamami. Poniedziałek jest bardzo bogaty i jest Państwo wiedzą, że wielkie nieszczęście się zdarzyło, kiedy przed występem Stanisława Sojki on po prostu odszedł właśnie w Sopocie. No i w tym roku TVN postanowi uczcić Stanisława Sojkę, organizując koncert absolutnie. I wśród rodziny umuzykalnionej Stanisława Sojki. Pojawi się cała plejada gwiazd. Będzie Leszek Sojka, Kuba Sojka, Nina Sojka, Rysiek Sojka, to jeśli chodzi o rodziny, ale wśród artystów Paga Zagian, Janusz Radek, Zbigniew Zamachowski, Maciek Sztur, to kwestia, tutaj mamy aktorów i piosenkarzy, Renata Przemyk, Kuba Badach, Czesław Mozil, Kasia Sienkiewicz, Natalka Grosiak, Natalia Schroeder, Justyna Steczkowska, Ralf Kamiński i Kaja, czyli absolutnie, taki tytuł nosi ten koncert, cała czołówka polskich gwiazd. I ten koncert będzie stowarzyszeniem orkiestry, Grot Orkiestra, tak się nazywa, a w drugiej części Top of the Pop, bo tak mniej więcej nazywa się również ten festiwal, Kaszka Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Margaret, Oskar, Sims, Zalia, Piotrek Kupicha, Natasza, Teatr Muzyczny Roma i tutaj również orkiestra pod batutą Patryka Sikory i Szymona Sutora będzie towarzyszyło tym artystom, czyli pierwszy dzień zapowiada się gwiazdowo i oni wszyscy gdzieś tu będą paradowali, bo gdzieś muszą też wyjść na świeże powietrze.
1: To teraz ja już wiem, że już od poniedziałku nie ma co do redaktora Plichty dzwonić. On będzie skupiony na tym, żeby spotkać artystów, żeby wykorzystać okazję do zamienienia kilku słów. No to ja myślę, że tutaj postawimy kropkę? Nie, powiem średnik, bo na pewno jak wrócisz, to przywieziesz bardzo dużo materiału, ciekawostek, więc na pewno jeszcze dużo będzie.
0: Ja tylko, zwrócę uwagę tylko na króciutko na dwie rzeczy, bo z Operą Leśną i z festiwalem związana jest Nagroda Bursztynowego Słowika. I o Bursztynowy Słowik będzie walka we wtorek. Artyści, którzy będą śpiewać, to Natalia Miłanga, świetna i to jest mój typ. Tak. Myślę, że Natalia dostanie Bursztynowego Słowika, nie ujmując innym artystom, bo będzie Ojszana, Jeremi Sikorski, Jowi, Ania Karwan, Kuba i Kuba, zresztą to jest drugi mój typ. Kuba i Kuba albo Natalia Miłanga, ale ja ostatnio zachwycam się tą artystką, zresztą ona od wielu lat już jest na scenie i jakoś gdzieś mi tam ona umknęła. Kasia Sienkiewicz, Emo i Salsa będą walczyli o tego Bursztynowego Słowika i na sam koniec, zresztą ta środa, przecież będzie Artur Rojek, będzie Nosowska, Kortez twój ulubiony, Igor Herbut, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, Ania Dąbrowska, Kuba Badach, Natalia Schroeder, czyli środa też fantastyczna. No i czwartek, to co chciałem zwrócić uwagę na, ale to ja coś szybko Państwu powiem. Duety Nocy Letniej, to jest druga część wieczoru czwartkowego, zamykającego festiwal. No jeśli już jest słowa duety, to tylko Królowa. No, Królowa, która wydała płytę MTV Unplugged właśnie z duetami i tutaj to nie będzie Unplugged, tylko będzie z orkiestrą Patryka Sikory i Szymona Sutora. Marela Rodowicz z Zalewskim, Jan Leosia, Zaria z Igorem Herbutem, Natalią Schroeder, Błażejem Królem i Misią Furtak, a koncert wcześniej Top of the Rock, nie pop, tylko tutaj będzie rockowo, Lady Punk Perfect z Łukaszem Drapałą. Mówiłaś o tej pani Małgorzata Ostrowska, Ira Kobranocka, Mirek Kalisiewicz, Tomek Lipiński, Arek Jakubik z doktorem Misio, także zapowiada się fantastycznie, fantastycznie. A skoro już o wszystkich powiedzieliśmy, to jeszcze ten wtorek powiem Państwu. Agnieszka Chylińska, przed Bursztynowym Słowikiem. Aga Chylińska, nie może być co potu bez Agi Chylińskiej. To tutaj tak, nie będziemy się starować.
1: Tym bardziej, że ona jest z Trójmiasta i ona też kocha to.
0: Żabson, Zalewski, Błażej Król, Organyk, Smolik, Hefox, Mikrobuzik, Fuka i Goles Orkiestra i Brukafe. Czyli naprawdę czołówka polskich artystów w Sopocie przez najbliższy tydzień od poniedziałku do czwartku. Wszystko będzie oczywiście można zobaczyć w TV.
1: Już ci zazdroszczę, ale tak pozytywnie zazdroszczę i żałuję, że nie mam polskiej telewizji, także kto z Państwa ma przez czas trwania festiwalu wolne miejsce przed telewizorem, przyniosę przekąskę. i się chętnie dołączę. No niestety, zrezygnowałam już spory czas temu z polskiej telewizji. W ogóle bardzo mało oglądam telewizji i teraz to jest ten moment, że żałuję, że jej nie mam, ale może coś wymyślę. Może będzie jakiś streaming w internecie, może jakieś VOD. Bo po tej liście nazwisk to po prostu już się doczekać się mogę. Sama śmietanka. Nie wszyscy są to moimi faworytami, ale zdecydowana większość i no cóż, no wieczory przed telewizorem. Wybaczamy wieczory przed telewizorem. Na pewno jeszcze nie raz będziemy rozmawiać, zanim powrócisz z tych wojaży. Na pewno dużo przywieziesz ciekawostek. Nie będę cię już więcej zatrzymywać, bo mi się tutaj troszeczkę za bardzo rozgadujesz i... I robi nam się podcast. A dziś mam ten plus, że to ja mogę wciskać te guziki i mogę cię po prostu wyłączyć. Żartuję oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo lubię, bo masz dużo ciekawych opowieści. Ja jeszcze nie mam tak bogatego dorobku dziennikarskiego, żeby mieć tyle anegdot, ale za to mam inne śmieszne, ciekawe anegdoty, ale one się nie nadają na antenę radia, bardziej kabarety. Nawet dzisiaj mi pozdrawiam Bonikę, wysłała mi, słuchaj, jest nabór, szukają ludzi z talentem do kabaretu, zgłoś się! Ja mówię, wiesz co, daj mi spokój, na razie daj mi spokój, może kiedyś, to jest co innego. Być takim grupowym klaunem wśród znajomych i sobie żartować, a co innego wyjść do ludzi.
0: Z Moniką myślę,
1: jeszcze mi tej... Myślecie za mnie, tak? Kurczę. No, wtedy nie będzie wyjścia. Ja dziękuję ci bardzo za to, za relację. Na pewno będzie jeszcze dużo więcej ciekawostek, także nie mogę się doczekać bigosów posopockich. Na pewno będzie... A pytanie pozdrawiamy stałą słuchaczkę z Gdańska, gdzieś tam na kawę może, co? Na wspólne pani oglądanie pani wiewiórek.
0: Pani Aniu, oczywiście to jest w planach. Dogadamy się, wszystko jest zaplanowane, tylko ogarnę się trochę, dobrze?
1: To ty się ogarnij, a ja w związku z tym, że wspominałeś o Staszku Sojce, który no niestety nie było mu dane wystąpić na głównym występie. Próby jeszcze odbyła potem ta tragiczna wiadomość, więc teraz od Staszka Sojki i Tomasza Staniko, dwie części suity zadusznej, żeby tak troszeczkę się wyciszyć i powspominać. A potem będziemy dalej krążyć w temacie około sopockim, około festiwalowym, około wodnym. Zapraszam Państwa do wysłuchania części trzeciej i części czwartej suity zadusznej Stanisław Sojka i Tomasz Staniko. Słyszysz mnie teraz?

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Oh ja.
2: Bigos. Das ist mein Lieblingsgericht am Samstagnachmittag. Von 15 bis 17 Uhr. So gut.
3: Wir haben 3 Minuten nach 16 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt, polnisches Magazin Bigos, bis 17 Uhr auf Polnisch. Tak, słyszą Państwo, już mamy 3 minuty po godzinie 16. Tak się redaktorka zagadała z autorem audycji na wyjeździe, że kompletnie straciła rachubę czasu. 3 minuty po 16 uciekła nam ta pierwsza godzina, jak z bicza strzelił. No ale cóż zrobić, jak się tak przyjemnie rozmawia. Mamy 22 dzień sierpnia. Ostatni tydzień wakacji w Polsce. Tutaj młodzież już od tygodnia wróciła do szkolnych ławek. Nie zawsze zadowolona z tego faktu, ale cieszmy się tym, że mamy jeszcze nadal w miarę letnią pogodę, mimo że dziś i na następne 2 dni zapowiadane są takie przelotne opady deszczu i może czasami się zdarzyć, że coś tam pokropi, to mimo wszystko wychodzi słoneczko i mamy teraz w końcu przyjemną temperaturę. Skończyły nam się te straszliwe, mordercze upały i można pomyśleć o jakiejś większej aktywności. A jeśli chodzi o aktywność sportową, fizyczną, to ja zapraszam Was, szanowni słuchacze, na jutro do Wiesbaden Medenbach, gdzie swoją siedzibę sportową ma klub SC Polonia Wiesbaden 2018. Jeden z kilkunastu, ja znam kilka klubów futbolowych polonijnych w Niemczech, ale Polonia Wiesbaden jest tutaj najbliżej, jest blisko nas. Panowie zawsze wspierają wszelkie działalności, więc ich też należałoby wspierać. Także zapraszam wszystkich, którzy lubią sobie popatrzeć na 22 spodzonych chłopa, jak biegają za piłką. Fajnie im to wychodzi. Grają dobrze, coraz lepiej, pną się w tabelach już któryś rok z rzędu i jutro mają to szczęście, że oba mecze grają u siebie, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby oprócz rozrywki futbolowej zapewnić też inną rozrywkę, czyli będzie można spróbować wyśmienitej polskiej kuchni, będzie można posłuchać muzyki. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona przez Piotra Skoczylasa, trenera sportowego, opiekuna i partnera Polonii, do tego, żeby troszeczkę zapewnić rozrywki muzyczne jutro, także będziemy jutro mogli się też tam spotkać, też za mikrofonem i za konsolą, ale już tak w takiej formie rozrywkowej, tak bardzo, bardzo rozrywkowej, w sensie takim, że wszyscy chcemy, żeby Polonii się fajnie grało i żeby kibicować, także zapraszam. Będzie też można zapoznać się z ofertą LS Aesthetic i Fitness Wiesbaden, czyli Lucyna i Piotr Skoczylasowie, którzy już z sukcesem od 10 lat dbają o nasze piękno, o nasze zdrowie, o naszą kondycję i jutro będzie można sobie zobaczyć ich popisowe treningi, z tego co wiem, dziewczyny z grupy trampolinowej, jak dla mnie najciężejszej, najbardziej hardkorowej, mówiąc z angielskiego, jutro zaprezentują, co potrafią i będzie można zadać pytania, dostać odpowiedzi na tematy prozdrowotne, no i przede wszystkim spotkać wspaniałych, miłych ludzi. Cały zarząd Polonii, nowo wybrany, ich rodziny, a także ludzie po prostu, którzy przypadkiem przechodzą i słyszą, że coś się dzieje. Także zapraszam serdecznie. Pierwszy mecz startuje o godzinie 12.30. Trening trampolinowy będzie wcześniej, będzie o 10.30. Także myślę, że śmiało na godzinę 10.30 mogę Państwa zapraszać. Będzie mi bardzo miło. Ja także zabieram swoje dzieci, bo to jest bardzo miejsce bardzo przyjazne całym rodzicom. Tam są zawsze dzieciaki, zawsze mają co robić, także jeśli nie macie planów, nie macie pomysłów, zapraszamy serdecznie. A ja jeszcze tak powrócę do tematu Sopot Morze, no bo ponieważ Elik tak pięknie opowiadał o tej plaży, że plaża piękna i w ogóle to mi się tak skojarzyło z bikini, z tymi oczekiwaniami co do występu Whitney Houston lata temu. No więc, żeby ten występ wtedy się odbył, musiało być ciepło, więc to zimno polskie morze skojarzyło mi się z jedną piosenką. A z jaką, to niech państwo posłuchają. Jest to młoda wokalistka, która świetnie wykonuje piosenki Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Zapraszam.

0: Śmierć w bikini i Kasia Linz. W oryginale Grzegorz Ciechowski śpiewał tą piosenkę. Nie wiem, nie pamiętam, czy solo, czy z Republiką, ale państwo wiedzą, o kogo chodzi. Oczywiście my nikomu śmierci w bikini nie życzymy, mimo że Bałtyk zimny, ale nadal apelujemy o to, żeby na siebie uważać. Ja mówiłam o tym, że jutro można pokibicować Polonii i że jest to miejsce przyjazne dla dzieci, a ja mam tutaj dzisiaj towarzyszy mi jako mój asystent, moje najmłodsze dziecko Julian. Jak tam, Julian? Jutro jedziemy na mecze?
1: No okej.
0: Będziesz grał w piłkę, czy będziesz tylko patrzył?
1: Będę grał.
0: Będziesz grał. Ale tak w strefie kibica, co? Tam z kolegami, których zawsze spotykasz. Mój Julian jeszcze nie ma tego zamiłowania, żeby grać w jakiejś drużynie, ale powoli się to zamiłowanie do sportu budzi, co? Piłka, czy raczej sporty wodne?
1: Sporty.
0: Ja wiem, ale ty możesz powiedzieć, przysuń sobie troszeczkę bliżej mikrofon. Wtedy będziecie lepiej słychać. Bikini to noszą panie, a panowie noszą kąpielówki, tak? Mhm. Kąpałeś się dużo w tym roku, w lato?
1: No, bardzo.
0: Wakacji? Bardzo dużo. Gdzie się kąpałeś? Gdzie ci się najbardziej podobały kąpiele? Basen, morze, jezioro?
1: Chyba jezioro.
0: Jezioro najbardziej, tak? Dlaczego jezioro najbardziej?
1: Albo więcej miejsca po prostu do pływania.
0: A więcej miejsca do pływania. Brak turystów, tak?
1: No.
0: No i nie ma fal i woda nie jest słona jak w morzu. Ale w morzu pływałeś na głębokości prawie 5 metrów. Prosto z łodzi, tak?
1: Mhm.
0: Fajnie. Cieszysz się, że szkoła się zaczęła?
1: Mhm.
0: Serio?
1: No.
0: Cieszysz się, że zaczęła się szkoła? A dlaczego?
1: No,
0: co jest najfajniejsze w szkole?
1: Na przykład matematyka i na przykład religia.
0: Religia? A myślałam, że najbardziej cieszysz się na kolegów. Po ostatnich dwóch tygodniach trochę takiej nudy, bo koledzy byli na wyjazdach, chyba najbardziej na kolegów, co? A na lekcje cieszysz się?
1: Też.
0: Cieszysz się na lekcje?
1: Mhm.
0: Na pracę domową? To ty mnie oszukujesz cały tydzień w domu. Co? Chyba mnie oszukuję. No słyszą państwo, wakacje się skończyły w Polsce, wakacje jeszcze trwają, także słuchaczom z Polski życzymy udanej resztki wakacji, a ja jeszcze pozostanę w tym temacie takim kąpielowym, rozrywkowym i w związku z tym, że festiwale sopockie to zawsze też jest jeden dzień poświęcony na rozrywkę kabaretową, na humor. Kiedyś kabaret tej, kabaret starszych panów, kabaret dudek, teraz młodsze kabarety. I takie wspomnienie utworu kabaretu starszych panów, ale wykonawca jak najbardziej aktualny, który tą piosenkę zaśpiewa na swój własny sposób, trochę humorystyczna, ale przy jego wokalu taka troszeczkę jakby nawet nostalgiczna, napawająca trochę taką nostalgią, może trochę tęsknotą za kimś, kto odszedł i zmienił obiekt westchnień. Zapraszam, ciekawa jestem, czy państwo rozpoznają.

kran. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już natryskiem zraszasz cary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę bezkludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła. Choć podcięłaś mi skrzydła, strąciła.

0: nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głos.
1: Słuchamy, dzwonisz, jak to miło.
0: A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpi, mówiłaś.
1: Tak, bo ja się często kąpię.
0: Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś. Tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Już kąpiesz się nie dla mnie, wpieszcza się pian. Nie dla mnie już przywarny odkręcasz kran. Nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć bólu w otchłań ucha mnie tylko przykąp. Chcę bezludność twa kitła, kąpiel tobie nie stygła. Choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel trwaje dla mnie, nie dla mnie plus. Każda kropla w twojej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc frotę, nie pamiętasz już o tym. Ja czekałem złopotem sprawionych

Michał Anioł zaśpiewał, że lubi burzę. Mieliśmy w ciągu ostatnich 2 dni burzę. U mnie była bardzo mała, prawie bez deszczu, ale niestety w niektórych miastach zdarzyło się, że były to dość poważne anomalia pogodowe i mam nadzieję, że one akurat Państwa ominą. Autorem, ale na pewno wykonawcą piosenki jest Michał Anioł. Ciekawe skąd ta inspiracja na pseudonim artystyczny. No chyba, że chłopak naprawdę się tak nazywa. Tego nie sprawdzałam. Mamy jeszcze prawie 40 minut audycji. Krążymy gdzieś w temacie kąpielowym, sopockim festiwalu, który w tym roku odbędzie się po raz 55. Jak to przepoliczyłam, bo pierwszy odbył się w 1961. I przez festiwal ten przewinęło się, nie lubię tego określenia, ale wystąpiło bardzo dużo gwiazd, tak jak już Elik mówił, i sceny polskiej, i sceny światowej. Może kiedyś troszeczkę więcej było, gdzieś tam był taki punkt programu, taki gwóźdź programu, że była gwiazda z zagranicy. Nie wiem w tym roku, kto jest przewidziany, kto jest zapowiadany, ale na pewno wiemy, że byli no, jedni z największych, tak? Mieliśmy różnych gości z zagranicy. Między innymi były w latach 80. występy choćby Bonnie M. zespołu wymyślonego w Niemczech przez producenta muzycznego, który nie chciał się przyznać do tego, że tworząc muzykę ambitną na boku, stwierdził, że powinien zacząć też zarabiać na tej muzyce, więc wymyślił sobie muzykę rozrywkową i zespół Bonnie M. I to zagrało, to się przyjęło, to się teraz gra na wielu potańcówkach. No właśnie, na potańcówkach. Mieliśmy 3 tygodnie temu potańcówkę w gospodzie Ambetter Park i tak bardzo się Państwu podobało i taki mieliście niedosyt, że postanowiliśmy z Agnieszką, że czemu nie? Póki jest pogoda, póki jest lato, póki jest chęć do tańca i doświadczeni bardzo miło i pozytywnie, postanowiliśmy, że już za tydzień w sobotę kolejna potańcówka pod chmurką w gospodzie Ambetter Park. I tutaj autoreklama, o muzykę zadbam ja. Kto był, kto słyszał, ten wie, że staram się zawsze, żeby to była muzyka odpowiadająca większości. No, zdarzają się osoby, które mają gusta muzyczne dalekie od moich, ale w związku z tym, że ja uważam, że zabawa taka jest robiona dla ludzi, zdarza mi się zagrać kompletnie coś, co sama nie słucham, ale wiem, że mogę sprawić tym komuś radość, więc zapraszamy już za tydzień gospoda Ambetter Park od godziny 20. Zaznaczamy do 1 w nocy z tego względu, że ostatnio 10 minut po godzinie 1 zjawiła się policja i niestety musieliśmy zakończyć imprezę, bo uznano to za zakłuszanie ciszy nocnej, mimo że teren jest kompletnie niezamieszkały, niezabudowany. No ale no cóż, przepisy są przepisy. My nie chcemy się narażać, więc zapraszamy, będzie muzyka różna, po angielsku, po francusku, no właśnie, i po francusku. W Bigosie jest taka tradycja, że numer 7 to jest zawsze piosenka francuska, no i nie mogłam wybrać inaczej niż piosenkę po francusku pewnego artysty, który zjawił się oczywiście też na festiwalu w Sopocie. Troszeczkę mnie pamięć zawodzi, który to był rok, ale przypuszczam, że gdzieś w okolicach roku 2001, może Państwo wiedzą, mogą Państwo napisać w naszej dyskusji audycyjnej, który to był rok, kiedy na festiwalu zjawił się 2 razy. Na pewno wiem, że w 2014, ale kiedyś dużo, dużo wcześniej, jak był tak u szczytu sławy i wszystkie kobiety, które słyszały jego głos, potajemnie się w nim podkochiwały, mimo że śpiewał coś o garach, albo sam nazywał się tak jakby trochę garu,

powiedzą, jak? Francuska piosenka, ale to numer 6 dopiero. Tak, ale ja dzisiaj postanowiłam zagrać dwa utwory po francusku. Garou oczywiście jako artysta, który wystąpił w Sopocie i to dwukrotnie. Ja pamiętam bardzo taki zabawny sposób, w jaki był zapowiadany przez wtedy prowadzącego Macieja Sztura i potem Maciej Sztur nawet przygotował sobie taki numer kabaretowy, gdzie parodiował go, ale w tak miły sposób, że sam Garou z tego się śmiał. Garou nadal tworzy, nadal nagrywa i nadal ma tą lekką chrypkę, także polecam na sobotni wieczór albo niedzielny, tak w celach relaksacyjnych, rozmarzenia po francusku. Bardzo fajna muzyczka, a ja kolejny utwór po francusku. Absolutnie nie umiem wymawiać nic po francusku, mimo że marzyłam, żeby się tego języka uczyć. Nie wyszło, ale kto wie, może do tego wrócę. Ale jest to utwór, który mi się kojarzy z Brukselą, z wycieczką do Brukseli i to jest takie odkrycie. Tam usłyszałam pierwszy raz w radiu i utwór mnie urzekł i cała płyta też. I reszta twórczości też. Także zapraszam Grand Corps Malade und Camille Lelouch.

prawda, że muzyka francuska jest piękna. Można się zapomnieć i sobie na chwilkę odlecieć gdzieś tam myślami. Ale nie odlatujemy za daleko. Lądujemy i to lądujemy w zaprzyjaźnionej nam kolonii, ponieważ już niedługo w weekend od 3 do 6 września Europolis House, Europolis e.V., Köln e.V., czyli nasze cudowne Margot Kier i pozostałe dziewczyny z Europolis zapraszają na Polish Weekend. Weekend, który będzie miał na celu zaprezentowanie piękna kulturowego Polski, przedstawienia naszych artystów, wyjścia do szerszej publiczności, do międzynarodowej publiczności, czyli takie, jakie jest założenie Stowarzyszenia Europolis, żeby po prostu pokazać nas, jacy jesteśmy fajni, jacy jesteśmy utalentowani. I oto 3 września, ja tylko przeczytam najważniejsze jakieś wydarzenia z listy, ponieważ cały weekend będzie się opierał na różnych, cały czas trwających różnych pokazach, rozrywkach dla dzieci, ale najważniejsze z nich to 3 września o 20:00 premiera filmu Vaterland, czyli Ojczyzna. Wiadomo, lektor oryginalny w języku polskim, ale będą również napisy w po niemiecku, po francusku i po włosku w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i będzie to odbywało się w kinie o nazwie Film Paletę w Kolonii przy Lubecker Strasse 15. Jak również pokaz będzie też w Europolis House, czyli w siedzibie Stowarzyszenia Europolis. To jest takie najważniejsze, piątkowe wydarzenie. Piątkowe? Dobrze liczę. Piąty to jest sobota. Nie, czyli to już zaczyna się w czwartek. Wow, czyli taki przedłużony weekend. 4 września o 20:00 koncert jazzowy Margot und die Banditen, czyli znana nam Margot Kier, przewodnicząca stowarzyszenia i założycielka stowarzyszenia Europolis. Utalentowana artystka. Byłam na jednym koncercie i potwierdzam, podpisuję się rękoma i nogami. Zapraszam serdecznie. Plus jej Banditen, bardzo cudowni panowie. Świetne wykonania, świetne aranżacje. Także zapraszam o 20:00. Nie widzę tutaj lokalizacji, ale przypuszczam, że jest to też w tym samym miejscu. Polecam po prostu wejść na stronę, tam będzie podane. 5 września, czyli sobota, będzie wspólna, tak jakby workshop, wspólna nauka naszego narodowego tańca, czyli poloneza, o godzinie 14:00 Viva Polonez, wraz z zespołem Polskie Kwiaty w Wuppertal. Dzieci i dorośli są mile widziani. Będzie potem oficjalne odtańczenie tego tańca. O 16:00 workshop dla dzieci i młodzieży na temat graffiti i murale z Miłoszem Żmijewskim. O 18:00 klub de Wunderbaren Frauen, czyli klub wspaniałych kobiet. Jest to opowieści emigrantek, czyli klub cudownych kobiet. O 20:30 potańcówka z okazji 5-lecia Europolis Köln. 6 września o 15:00 Kita Klub po polsku, czyli niedziela dla małych artystów. O 17:00 finisarz wystawy towarzyszącej temu wydarzeniu artysty Marka Szymczaka, Piwnica pod baranami on tour. Taki jest tytuł tej wystawy. A o 18:00 Konrad Mastyło na pianinie i przyjaciele i friends, piosenki Piwnicy pod baranami, To nasza młodość, koncert i po koncercie rozmowa. Także bogaty artystycznie i kulturowo program. Zapraszajcie znajomych z Kolonii, z okolic. Sami wybierajcie się, bo warto, sami się przekonacie, jak wiele dziewczyny robią dobrego dla propagowania języka polskiego, kultury polskiej, ale też jednoczenia się, bo Europolis, czyli miasto, tak jakby miasto europejskie, dziewczyny mają w założeniu nie tylko propagowanie kultury polskiej, ale również wychodzenie z tą kulturą do innych narodowości. Każdy jest tam mile widziany.
Także ja zapraszam. Być może wycieczka redakcyjna jak zwykle się wybierze, bo my lubimy to, co robią dziewczyny, bardzo to doceniamy i jak tylko możemy, to się tam zjawiamy. Na pewno będzie ciekawie. Elik wspomniał w swoich typach na bursztynowego słowika tegorocznego festiwalu w Sopocie o artystce, która nazywa się Natalia Mulyanga. Ja ją też śledzę od jakiegoś czasu i ona jest tak dobra, że nawet niektórzy komentujący w internecie zarzucili, że nie jest prawdziwa, że to jest sztuczna inteligencja, że to jest AI, a ja proponuję, żeby państwo sobie sami ocenili. Natalia Mulyanga, beznamiętnie.

I sami Państwo mogą ocenić, czy dla Was to brzmiało jak sztuczna inteligencja, bo dla mnie to brzmiało jak artystka o wielkim talencie i wspaniałym głosie. Do tego stwarza wrażenie i myślę, że nie tylko stwarza, że taka jest. Jest bardzo sympatyczna, jest bardzo ciepła, jest po prostu taką swoją dziewczyną. Jest też bardzo piękna z urody. Bardzo przypomina mi młodą Whitney Houston. No i nie mogę sobie odmówić, żeby w tym momencie po prostu nie wpleść chyba może dzięki uwzględnieniu tego w filmie i dzięki roli filmowej, dzięki roli filmowej Whitney Houston w filmie Bodyguard, chyba najbardziej znana, najczęściej odtwarzana i wyszukiwana piosenka Whitney Houston. Państwo usłyszą tytuł oryginalny, a ja powiem sobie tak po polsku: zawsze będę ciebie kochać. Whitney Houston.

0: po pięknej, cudownej, utalentowanej Whitney Houston wybrzmiała Kasia Kowalska. Równie piękna i utalentowana. I co mnie bardzo cieszy, że wróciła do grania po wielu latach przerwy. I mamy to szczęście, jako mieszkańcy Frankfurtu i okolic, że już 19 września Kasia Kowalska zagości na jedynym koncercie w Niemczech w słynnym klubie Baczkap 19 września o godzinie 19. Po szczegóły zapraszam na stronę polskiekoncerty.eu. Tam się Państwo dowiedzą wszystkiego. Tam Państwo też mogą zakupić bilety. Mam nadzieję, że spotkamy się tam, ponieważ Kasia Kowalska to jest taka artystka, która wiąże się przynajmniej dla mnie z takimi wspomnieniami lat 90., początku 2000., liceum, czasów, gdzie każde, dużo dziewczyn chciało być takich jak Kasia. Pięknych i utalentowanych. Zaśpiewała nam piosenkę To, co dobre. I nieprawda, że nam wszystkim brakuje szczęścia. Prawdą jest natomiast to, że sami o to szczęście musimy zadbać i sami musimy się zatroszczyć o to, żeby nam było miło i przyjemnie. Prawda, Julian? Co to jest szczęście dla ciebie?
1: Coś miłego.
0: Coś miłego. A kiedy jesteś szczęśliwy? Kiedy jest ci tak miło i przyjemnie?
1: Jestem w szkole i w domu.
0: Czyli jak ci jest po prostu dobrze, tak?
1: No.
0: Jak czujesz się kochany i lubiany?
1: No.
0: Czyli jak jest fajnie, to też jest szczęście, tak?
1: Mhm.
0: Słyszycie. Definicja szczęścia 8-latka i może weźmy sobie z tego przykład, że żeby być szczęśliwym wcale nam dużo nie potrzeba. Wystarczy, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy, gdzie chcemy być i gdzie jest nam miło i przyjemnie. A powiedz mi, Julian, byłbyś szczęśliwy, jakbyś na przykład, jakby była taka audycja dla dzieci, jakby tylko same dzieci mogły poprowadzić?
1: No.
0: No. Czyli prawidłowo tak. Fajnie. Kiedyś może to zrobimy. Jest coś takiego w planach. Jeszcze tylko, zanim się pożegnamy, bo zostało nam niecałe 5 minut audycji, ja chciałam jeszcze wspomnieć o naszych cudownych paniach działających w Salonik EV, które, jak donoszą na swoim kanale na Facebooku, spotkały się po przerwie wakacyjnej, żeby ustalić program, przebieg najbliższych wydarzeń i mi tutaj takie sikoreczki, ploteczki zdradziły, że w ich corocznym koncercie w oranżerii, który jest zawsze przepiękny i zawsze bardzo fajni, to nie jest dobre słowo, utalentowani artyści, świetnie śpiewający, goszczą, zazwyczaj jest to w okolicach walentynek, luty, połowa lutego i gdzieś mi sikoreczki, ploteczki zdradziły, że prawdopodobnie będzie to artysta, który też był laureatem festiwalu, konkursu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, którego można na co dzień posłuchać między innymi w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale nie tylko, i który na prawie, że ze 100% pewnością, tak mi się wydaje, takie mam informacje od mojej redakcyjnej sikoreczki, ploteczki, czyli Elika, że przyjedzie właśnie on do Darmstadtu. Ale zanim zdradzę, kto to, chciałam już teraz serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną, że mimo nieobecności Elika pozwoliliście mi dla was przygotować tą potrawę, ten bigos, że wytrwaliście do końca i że słuchacie nas. Zapraszam również do słuchania innych audycji po polsku w Radiu Darmstadt. W opisie są wymienione wszystkie. Jest mi teraz ciężko, bo ja zawsze zapominam. Nie wiem, z wiekiem nie mam pamięci do dat, ale zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do słuchania naszych wszystkich audycji. No i jutro widzimy się na meczu Polonii, a za tydzień słyszymy się o 15 w audycji Bigos. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i zapraszam teraz do wysłuchania piosenki Hotelowy gość w wykonaniu Marcina Januszkiewicza, który już w lutym odwiedzi Darmstadt. Do widzenia, do usłyszenia. Mm-hmm.